0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wysadziosa.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
1: Witam Was gorąco, Joanna Struteńska przy mikrofonie. Zaczynamy program Tydzień we Wrocławiu. Dowiecie się z niego, co powstanie w dawnej bibliotece uniwersyteckiej przy ulicy Szajnochy. Będzie też o tańczeniu w różnych miejscach Wrocławia, czy o nowych trasach rowerowych na Dolnym Śląsku. Powiemy również o tym, co tym razem filmowo, ale też muzycznie zaoferuje nam Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
2: Będzie klub festiwalowy w Arsenale, będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks.
1: Więcej o tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty zaraz po tym, jak wyjaśnimy, o co chodzi w akcji Rowerowy Maj.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
3: 10. edycja kampanii Rowerowy Maj, czyli w tym roku mamy jubileusz kampanii. Urszula Jagiernicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2016 roku Wrocław bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. Polega ona na tym, że przez cały maj dzieciaki ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, dojeżdżając do swoich placówek na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach, na wrotkach, czyli aktywnie zdobywają naklejki na plakat szkolny oraz do swoich dzienniczków rowerowych. No i pod koniec maja przeliczamy te wszystkie zdobyte naklejki i klasa, która zdobyła ich najwięcej, wygrywa. I wygrywają te klasy i te grupy przedszkolne wyjścia do kina, wyjścia do teatru, wyjścia do różnych atrakcji, które tutaj zasponsorowały te nagrody dla naszych najmłodszych, aktywnych wrocławian.
1: Najwięcej, to znaczy ile kilometrów te dzieciaki kręcą?
3: Przejazdów jest bardzo dużo. Najważniejsza jest liczba zgłoszonych placówek, bo w tym roku mamy kolejny rekord w liczbie tych zgłoszonych miejsc, w których dzieciaki dojeżdżają za naklejki. W tym roku jest ich 201 placówek. W zeszłym roku, który również był rekordowy, mieliśmy tych placówek 178, więc wtedy w kampanii wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieciaków. No w tym roku liczymy, że będzie więcej aktywnie dojeżdżających dzieci. My zaczęliśmy tę akcję już w kwietniu, taką rowerową mobilizacją. Wówczas zorganizowano 3 przejazdy właśnie dla uczestników kampanii Rowerowy Maj. W każdym z nich wzięło udział kilkaset osób, dzieciaków oraz ich rodziców. To były fajne przejazdy, one ruszały na zachodzie, na południu oraz w centrum. No już wtedy było widać, że to jest fajne przeżycie dla dzieciaków, dla rodziców również, więc mamy nadzieję, że to też zachęci dodatkowo do tego, żeby aktywnie dojeżdżać. Może kilka takich rzeczy praktycznych i takich związanych z przepisami. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia i poruszają się na własnym rowerze, są traktowani jak piesi, więc mogą spokojnie jeździć chodnikiem. Oczywiście uważamy na przechodniów, uważamy na siebie. Już po 10 roku życia, żeby dziecko mogło zgodnie z prawem poruszać się drogami publicznymi, czyli również po drogach dla rowerów. Takie dziecko potrzebuje mieć już kartę rowerową. Te karty rowerowe, egzaminy i przygotowania, one trwają we wrocławskich szkołach, także jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego kolejne dzieciaki zdobędą swoje uprawnienia do jazdy rowerem po mieście. Jeśli chodzi o hulajnogi, jeśli chodzi o oczywiście te takie napędzane siłą mięśni, jeśli chodzi o deskorolki, rolki, no to jest są wszystko urządzenia wspomagające ruch i tutaj możemy sobie z nich korzystać i możemy z nimi poruszać się po chodniku i po drodze dla rowerów. Uważajmy na siebie. Ja tutaj apeluję głównie również do kierowców, którzy są przyzwyczajeni do odwożenia swoich dzieci pod szkoły albo przyjeżdżania w pobliżu placówek. W maju szczególnie zachęcam Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na to, że będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób, będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci. Najlepiej dołączyć do akcji i również w tym czasie przesiąść się na rower. Jeśli nie mamy takiej możliwości, no to tak jak mówię, uważajmy pod szkołami, zwłaszcza będzie bardzo, bardzo rowerowo.
1: No właśnie, to jest tak, że dzieciaki najczęściej dojeżdżają na rowerach, a nie właśnie na rolkach czy hulajnogach?
3: To nie ma zasady. My też zauważyliśmy, że bardzo, bardzo dużo jest hulajnóg pod szkołami. To jest też sprzęt, na którym dzieciaki dojeżdżają, dlatego też szkoły inwestują również w stojaki i takie parkingi specjalnie dedykowane hulajnogom. Także myślę, że te hulajnogi są taką dużą konkurencją dla rowerów.
1: No właśnie, jak to jest z infrastrukturą? To znaczy z jednej strony z zapewnieniem pod szkołami miejsc do parkowania tych wszystkich pojazdów.
3: Szkoły oczywiście mogą wnioskować o parkingi rowerowe. Tutaj w takim naszym miejskim programie my zbieramy takie wnioski o parkingi. Szkoły oczywiście są o tym informowane, że takie wnioski mogą składać. Raz w roku są organizowane przetargi i następnie są one, te stojaki rowerowe są ustawiane przy szkołach. Szkoły są oczywiście brane w pierwszej kolejności pod uwagę, właśnie dlatego, że tutaj chcemy, żeby te młode osoby miały możliwość bezpiecznego zaparkowania roweru. Także szkoły również same inwestują w takie parkingi. Chociażby szkoła Przygórnickiego, oni co roku uzupełniają tę infrastrukturę, również za pieniądze, które wygrywają w kampanii Rowerowy Maj. Także szkoły mogą się oczywiście wnioskować o dostawienie nowych stojaków, ale również same to robią.
1: Do tematów rowerowych będziemy jeszcze wracać w programie Tydzień we Wrocławiu, ale teraz czas na informacje o tym, co ważnego działo się we Wrocławiu w ciągu ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia we Wrocławiu. Poniedziałek.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Na bezpłatną pomoc neonatologów, neurologów, kardiologów, chirurgów dziecięcych i psychologów mogą liczyć wrocławskie rodziny. Miasto ruszyło z kolejną edycją programu, który pomaga im zmierzyć się z trudnymi diagnozami w ciąży lub tuż po narodzinach. Program realizują szpitale przy ulicy Borowskiej, Warszawskiej i placówka przy Zwycięskiej. A w trzech gabinetach bezpłatnie wykastrujecie i zaczipujecie swoje psy lub koty. Do miejskiego programu zgłosiły się placówki przy ulicach Pałuckiej, Zachodniej i Rybnickiej. Akcja potrwa do 10 grudnia lub wyczerpania środków na ten cel.
0: Wtorek.
4: Po majówce ruszy remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej we Wrocławiu, ale pierwsze zmiany czekają kierowców już w sobotę. Fragmenty ulic Koreańskiej, Ziemniaczanej i Boiskowej staną się jednokierunkowe, by ograniczyć przejazdy ciężarówek przez Brochów. Sprawdźmy, co wrocławianie jedli i pili kiedyś. Czy myli ręce przed jedzeniem i czy używali widelców? Na te wszystkie pytania odpowiada Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni, którą można oglądać teraz w Arsenale. Zachęca kuratorka wystawy Agata Maciończyk.
5: Można zobaczyć wizerunki aromatycznych, pachnących produktów spożywczych, a przy stacji sensorycznej można poznać ich zapachy.
4: Na wystawie zobaczycie też dawną przestrzeń do przygotowywania jedzenia czy karczmy.
0: Środa.
4: Po 8 godzinach obrad wrocławscy radni udzielili prezydentowi miasta wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Przeciwni byli tylko radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Naprawmy Przyszłość. Nieoficjalnie mówi się, że radni Koalicji Obywatelskiej poparli Jacka Sutryka w zamian za wymianę wiceprezydentów. Teraz o nowościach na wrocławskich Sołtysowicach. W filii miejskiej biblioteki zostało otwarte Centrum Aktywności Lokalnej. To już 27 miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i integrować.
0: Czwartek.
4: Wrocław ma teraz jeden całodobowy numer interwencyjny, pod który można zgłaszać niebezpieczne czy niepokojące sytuacje dotyczące dzikich zwierząt. Trafią one do zatrudnionego przez miasto fachowca, tłumaczy Małgorzata Dziemianowicz z wrocławskiego magistratu.
6: Ten specjalista przyjeżdża na miejsce w przypadku, gdy faktycznie doszło do czy zranienia zwierzęcia, czy jakiejś innej trudnej sytuacji, w oparciu o swoją wiedzę, zabezpiecza zwierzę lub udziela mu pomocy.
4: Ranne czy chore zwierzęta przekazywane są do ośrodka rehabilitacji w Tomaszowie Bolesławieckim.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia we Wrocławiu, a teraz już czas na obiecane wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
2: Festiwal, jak zawsze, na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu, od 23 lipca do 2 sierpnia, ale też do 9 sierpnia edycja online, powiedzmy 40% filmów trafi do sieci, a łącznie tych filmów będzie około 250. Staszek Abramik, Festiwal Nowe Horyzonty. No teraz czekamy z wypiekami na twarzy na festiwal w Cannes, bo to jest też to główne źródło, z którego czerpiemy te czerwono-dywanowe filmy, czyli te najgłośniejsze hity, które jako pierwsi w Polsce pokazujemy właśnie prosto po festiwalu w Cannes, a line-up jest tam niesamowity, w tym choćby Paweł Pawlikowski, na którego bardzo czekamy z jego najnowszym filmem. I tutaj zrobię uśmiech, którego w radiu pewnie nie widać, ale mogą go Państwo rozszyfrować, że oczywiście myślimy o tym, żeby też ten film ściągnąć do nas, do Polski. Trzymajcie kciuki, żeby się udało pokazać go. Oczywiście on będzie w Polsce, ale żebyśmy mogli pokazać go jako pierwsi. Na pewno festiwal też warto polować, na pewno na festiwal warto polować na takie drobniejsze tytuły. Tutaj choćby sekcja Lost jest tą, do której warto zajrzeć, gdzie można znaleźć takiego prawdziwego ducha Nowych Horyzontów, czyli filmy, które są jakieś, które nie są dodatkiem do popcornu, które nie są opowieścią, która jednym okiem wleci, a drugim wyleci. To są filmy, które pracują w nas, które zostają z nami na długo, które zadają pytania, czy my zadajemy sobie pytania po obejrzeniu tych filmów. I rzeczywiście to są filmy, które, nie bójmy się tego słowa, zmieniają życie. Sam mam kilka takich tytułów co najmniej, które na przestrzeni lat rzeczywiście to życie zmieniało. Ale z drugiej strony festiwal to też odpoczynek, to też relaks, to zabawa. I właśnie ten relaks, odpoczynek i zabawa to będzie klub festiwalowy w Arsenale, czyli w Muzeum Miejskim w Arsenale, tuż obok kina Nowe Horyzonty, które zamienia się tylko na czas festiwalu właśnie w otwarty klub pod gołym niebem. Ja to nazywam Małą Wenecją, bo Muzeum Miejskie rzeczywiście wygląda jak taka mała ceglana Wenecja nad Odrą. No i tam choćby warto zwrócić uwagę na jedno wydarzenie, które teraz zupełnie przedpremierowo zdradzam, że będzie. Będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks, inspirowanej właśnie bezpośrednio tym, co Angelo Badalamenti przygotował dla Davida Lynch'a przy okazji serialu Twin Peaks. W tym roku też warto zwrócić uwagę na to, że Arsenał wraca do takiej chwały, którą miał jakieś mniej więcej 10 lat temu, zanim pandemia nas zjadła, więc będzie można polować wieczorem.

0: przestrzeń festiwalową i też przez te 11 festiwalowych dni będzie można tam oglądać filmy. No i powrót kina na rynku, gdzie blisko 1000 miejsc pod gołym niebem bezpłatnie będzie można oglądać filmy od klasyki legendarnych, kultowych filmów po takie świeżynki festiwalowe, które zdobywały nagrody na właśnie na Berlinale, w Wenecji, w Cannes. I do tego OPT Zamek, czyli Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy. Będzie można obejrzeć też filmy wieczorami. To festiwalowe weekendy dziać się będzie. Kino na rynku przez cały czas trwania festiwalu, a OPT Zamek, Leśnica, właśnie weekendy festiwalowe, również bezpłatnie.
1: Czy jeszcze retrospektywy, jakieś tytuły, nazwiska, coś jeszcze możemy powiedzieć?
0: Jedną z retrospektyw, która w tym roku się wydarzy, i tutaj mówię nie zupełnie przedpremierowo, to jest retrospektywa Marty Mejsaros, czyli węgierskiej twórczyni. Węgry teraz są na językach wszystkich, a Marta Mejsaros to ma status co najmniej Andrzeja Wajdy, patrząc u nas. To jest legendarna twórczyni, wciąż żyje już w podeszłym wieku, więc niestety do nas nie przyjedzie, ale przyjedzie jej kino. To jest wybitne, wybitne kino węgierskie, które de facto łapało wszystkie przemiany węgierskie od mniej więcej lat 60., 50., nawet 60. do prawie współczesności.
1: A do kiedy tworzy się program Nowych Horyzontów? Bo już to się zaczęło pewnie miesiące temu, pewnie po końcu poprzedniej edycji, czy może nawet jeszcze szybciej?
0: Co prawda jestem humanistą, ale mogę mówić tutaj w liczbach konkretnie, bo do rozpoczęcia festiwalu w Cannes, czyli do połowy maja, mamy zamknięte 80% programu, a zaczynamy całą zabawę w zasadzie zaraz po zakończeniu ostatniej edycji, czyli już wczesną jesienią rozpoczynamy pracę, wyjeżdżają nasi programerzy, programerki na pierwsze festiwale filmowe. Do Cannes zamykamy około 80% programu, a w Cannes uzupełniamy te mniej więcej 20% programu właśnie festiwalu filmami kanońskimi, które premierowo później prezentujemy w Polsce. No i cały program ogłaszamy 7 lipca w samo południe, więc wtedy wszystkie karty zostaną odkryte, ale to nie znaczy, że już teraz tych kart powoli nie odkrywamy, bo w zasadzie co tydzień w naszych mediach nowohoryzontowych coś już można znaleźć, jakieś nowości programowe. Zresztą polecam po prostu wskoczyć na naszą stronę nowehoryzonty.pl albo obserwować nas w mediach społecznościowych i tam się na bieżąco chwalimy tym, co już nam się udało zaprogramować.
1: Warto przypominać takie daty, więc jeszcze przypominam. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty stacjonarnie we Wrocławiu od 23 lipca do 2 sierpnia.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
1: Uniwersytet Wrocławski pozbywa się tak zwanego Hogwartu, czyli gmachu dawnej biblioteki przy ulicy Szajnochy. Budynek nie będzie jednak sprzedany, a wymieniony na inny. List intencyjny w tej sprawie rektor uczelni podpisał z dyrektorem Ossolineum. U nas teraz posłuchacie o szczegółach tej planowanej transakcji.
2: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
3: Teraz rozpoczynamy projekt, który jest robiony po wrocławsku, to znaczy... To jest win-win. Każdy tu wygrywa. Wygrywa Ossolineum, wygrywa uniwersytet, wygrywa ten obiekt i wygrywa miasto. Marek Mutor, wicedyrektor Ossolineum. Ten projekt, który zaczynamy, ma zapewnić miejsce dla rozwoju naszej biblioteki, Narodowej Biblioteki Ossolineum. Ten projekt ma zapewnić miejsce dla archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i też pomóc w rozbudowie kampusu na Sołtysowicach. Ten projekt ma przywrócić temu miejscu, w którym jesteśmy, blask, pierwotne funkcje biblioteczne i jeszcze zrealizować parę marzeń, o których zaraz. Co się będzie działo? Przede wszystkim projekt polega na tym, że zamieniamy się budynkami. My dajemy Uniwersytetowi budynek przy ulicy Sołtysowickiej, w którym dzisiaj mamy część naszych działów bibliotecznych. Uniwersytet przenosi na nas własność, ma przenieść, bo to dopiero rozpoczynamy, tego budynku, w którym jesteśmy. W 2026 roku, czyli do końca tego roku, mamy plan, aby przygotować umowę w tej sprawie. Mówimy zamiana, ale to jest wielkie uproszczenie. Jeśli słuchają prawnicy, to oczywiście wiedzą, że to nie jest takie proste. Tu będzie jeszcze szereg zawiłości prawnych. Chcę też powiedzieć, że szereg organów musi się wypowiedzieć w tym procesie, więc to będzie dość skomplikowany prawnie proces, ale policzyliśmy z prawnikami obu stron, że jak najbardziej możliwy do zrealizowania do końca tego roku. Kolejne dwa lata, rok 2027-2028, to jest czas, kiedy będziemy przygotowywać tutaj działania inwestycyjne. też myślę, że i uniwersytet będzie zamierzał pewne adaptacje na Sołtysowicach. Rok 2029 to jest czas przeprowadzek. Dla Ossolineum to będzie czas szczególny, bo my nie tylko tutaj, ale będziemy także przeprowadzać się, mamy nadzieję, już do finalizującego projektu.

0: projektu Muzeum Książąt Lubomirskich, więc rok 2029 to jest czas przeprowadzek, rok 2030 to jest rok uruchomienia tutaj przynajmniej magazynu, ale zakładamy, że także i czytelni, czyli już udostępnienia dla publiczności. Później kolejne 4 lata, czyli do 2034 roku, chcielibyśmy zrealizować pełny remont i udostępnić pełne funkcje tego obiektu, nie tylko biblioteczno-czytelnicze, ale także związane, można powiedzieć, z tym, z takim, no, z różnymi funkcjami publicznymi, które tutaj będą.
1: Dlaczego taka decyzja?
2: Jest to sytuacja, w której Ossolineum poszukiwało obiektu, w którym mogłoby zorganizować czytelnię i Bibliotekę Narodową, a Uniwersytet poszukiwał miejsca na przechowywanie akt archiwalnych.
1: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Robert Olkiewicz.
2: I ta zamiana, czyli zamiana, Uniwersytet oferuje tę dawną bibliotekę uniwersytecką na potrzeby Ossolineum, natomiast zyskuje budynek przy ulicy Sołtysowickiej, to jest na naszym kampusie na ulicy Koszarowej, gdzie w bardzo krótkim czasie możemy go dostosować na potrzeby przechowywania akt archiwalnych.
1: No ale budynek przy Szajnochy Uniwersytet najpierw chciał sprzedać, później właśnie tutaj zrobić archiwum.
2: Tak, oczywiście, natomiast koszty przystosowania tego budynku do na potrzeby przechowywania akt archiwalnych były bardzo wysokie. Więc no, tutaj albo trzeba było znaleźć te środki gdzieś, pozyskać z jakiegoś źródła zewnętrznego, albo no, to, co się udało właśnie, że możemy dokonać takiej zamiany. Natomiast no, tutaj sprzedaż tego budynku, jak pani pewnie się orientuje, jest bardzo trudna, dlatego że on jest pod ochroną konserwatora zabytków i to zarówno bryła zewnętrzna, jak i wnętrze tego budynku.
1: A teraz przy Szajnochy co się właściwie dzieje?
2: W tej chwili w budynku jeszcze no, są magazyny biblioteczne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, są też tutaj pracownicy Instytutu Historycznego, dlatego że kończymy remont przy ulicy Szewskiej Instytutu Historycznego i mam nadzieję, że do końca tego roku ten remont zostanie zakończony i będziemy mogli ten budynek opuścić. Również tutaj odbywają się też zajęcia ze studentami.
1: Przy Sołtysowickiej, czy Państwo już mogą powiedzieć na tym etapie, jakiego rodzaju prace dostosowawcze będą konieczne i jakie to są koszty?
2: To jest tylko uzupełnienie regałów na gromadzenie akt, bo on jest przystosowany właśnie do tego, żeby z marszu pełnić funkcję archiwum.
1: Zabytkowy budynek w centrum miasta versus budynek no, na obrzeżach miasta, właściwie na terenie kampusu uczelni, ale jednak, czy to rzeczywiście jest równa zamiana?
2: No, to wszystko wynika z potrzeb po prostu. No, ten budynek, Uniwersytet nie miał pomysłu, jak go wykorzystać. Jedynym pomysłem to było to, żeby tu zrobić archiwum, ale to koszty tego były bardzo wysokie. A tam mamy prawie, że tak, no, bezkosztowo, tak? Albo bryła za bryłę. A także, natomiast tutaj no, ten budynek jest trudny do wykorzystania w jakimkolwiek innym celu. To była biblioteka i może być tu tylko biblioteka albo archiwum, dlatego że no, konserwator zabytków nie zgodzi się na żadną inną funkcję.
1: Proszę powiedzieć więcej o tym budynku na Sołtysowicach. Czy on już sam w sobie wystarczy jako archiwum uczelni? Jaki to jest obiekt?
2: Tak, to znaczy z tego, co służby techniczne mówią, to ten budynek pokryje całkowicie zapotrzebowanie przynajmniej na najbliższe lata Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Finansowanie, sama zamiana nieruchomości, można powiedzieć, się w jakiś sposób skompensuje, natomiast remont tego budynku będzie pociągał za sobą znaczne koszty. Marek Mutor, wicedyrektor Ossolineum. Jesteśmy we wstępnych rozmowach, przede wszystkim z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani minister też podczas jednej wizyty u nas w Ossolineum była też tutaj. W tym obiekcie zaczynamy te rozmowy. Będziemy się starać o środki. Na dzisiaj tych finansów nie mamy, ale zamiana nieruchomości jest nam potrzebna także dlatego, żeby skutecznie starać się o środki, bo trzeba być właścicielem nieruchomości, żeby występować skutecznie o środki na inwestycje w tej nieruchomości i jesteśmy przekonani, że to się uda. Ponadto przychodzi też w najbliższym czasie nowa perspektywa środków europejskich, funduszy norweskich, także będziemy tam się starać, więc myślę, że w przeciągu najbliższych 2 lat zbudujemy już taki bardzo konkretny plan zakresu tego remontu i jego finansowania. No i na końcu marzenie. Marzenie to jest nie tylko biblioteka i czytelnia, to zrobimy na pewno, bo to jest nasz podstawowy cel, no ale także chodzi o to, żeby ta przestrzeń była w jakiś sposób oddana miastu. To jest jedno z takich miejsc w centrum miasta, które może służyć jako przestrzeń ciszy, pracy, skupienia, spędzania czasu, różnych także wydarzeń kulturalnych i takie jest nasze marzenie, żeby tę przestrzeń, żeby bibliotekę przy ulicy Szajnochy przywrócić miastu także w takich funkcjach, które nie będą kolidować z funkcjami bibliotecznymi, ale znacząco uzupełnią, otworzą nas na nową publiczność czytelników, na wrocławian. Myślimy sobie o tym, że ta czytelnia jest na tyle duża, że może zapewnić wolny dostęp do kilkunastu tysięcy nawet książek, więc można sobie wyobrazić, że to będzie taka świetna oferta dla tych, którzy będą chcieli w ten sposób spędzać czas. I wreszcie wydaje się, że jeśli uda się doprowadzić do kompleksowego, a uda się doprowadzić do kompleksowego remontu tego budynku, to jest to też szansa dla rozwoju tej części Starego Miasta. To znaczy, to już nie tylko jest nasza sprawa, ale także całości tej strefy, prawda, ulicy Szajnochy. Wierzymy, że odremontowany budynek pociągnie ze sobą, będzie też takim kołem zamachowym dla rozwoju tej części Starego Miasta. 2 słowa może o samym budynku. Został wybudowany z końcem XIX wieku. 1891 to był czas zakończenia tej budowy. Styl neogotycki, architekt Richard Plideman, radca budowlany miasta Wrocławia. Budynek powstał jako kasa miejska, ale od razu z funkcjami bibliotecznymi. To, co jest unikalne, to właśnie systemy magazynowe, które są XIX-wieczne. Część była uzupełniana potem, ale część jest jeszcze XIX-wieczna. One są zabytkiem i to jest właściwie jedyna szansa na to, żeby ten obiekt w ogóle funkcjonował, bo legalnie nie można nic innego tutaj zrobić niż magazynów bibliotecznych. Warto może wspomnieć, że Karol Szajnocha, czyli patron tej ulicy, tak się składa, był Ossolińczykiem, w XIX wieku pracował w Ossolineum, był kustoszem. I jeszcze z takich ciekawostek warto dodać, że to właśnie tutaj po II wojnie światowej zostało odtworzone Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum właśnie 80 lat temu w tym budynku, więc są też konteksty historyczne.
1: Ja chciałam zapytać o ten remont, kompleksowy remont, wiem, że za wcześnie na szczegóły, ale o jakich pracach?
0: No tak naprawdę musimy wykonać dużą pracę, żeby dopasować zakres prac. To, co będziemy robić w pierwszym etapie, to na pewno przegląd, wymiana niektórych instalacji, takich jak pożarowe, elektryczne, tak żeby móc też instalacje związane z utrzymywaniem klimatu wewnątrz budynku, tak żeby móc tutaj w miarę pilnie wprowadzić nasze zbiory biblioteczne. I to będzie ten pierwszy element tego remontu. Natomiast w takim standardzie docelowym, w połowie lat 30. tego wieku, wyobrażam sobie, że ten budynek jest kompleksowo odremontowany, to znaczy i elewacja, i konstrukcja tutaj jest dość dobra, tak to sprawdzaliśmy już w tej fazie przygotowawczej, ale także wnętrza, dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami, to jest bardzo ważne. Cała infrastruktura związana z udostępnianiem dużej ilości książek, także w wolnym dostępie, możliwość organizowania różnych wydarzeń kulturalnych, spędzania być może czasu przez wrocławian, czasem w takiej, teraz myślę, że wielu ludzi też szuka takiego miejsca skupienia. Rynek jest generalnie dość głośnym miejscem, a tu chcielibyśmy stworzyć taką strefę ciszy, gdzie można wejść, poczytać książkę, nawet w późnych godzinach, pouczyć się do egzaminu, trochę od tego zgiełku miasta odejść, a książki to są takie obiekty, które działają też terapeutycznie często dla ludzi, prawda? Pozwalają się skupić, wyciszyć, doświadczyć czegoś bardzo przyjemnego.
1: A jakie zbiory Biblioteki Ossolineum wrocławianie będą mogli czytać przy Szajnochy?
3: Na Szajnochy przeniesiemy zbiory, które zakupiliśmy czy wpłynęły do naszych magazynów po 1945 roku. Chcemy jakąś taką dla odbiorców mieć czytelną cezurę czasową, żeby wiedzieli, co tutaj będą mogli znaleźć. Dorota Sidorowicz-Mulak, wicedyrektorka Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich do spraw Biblioteki Ossolineum. Do tej pory mieliśmy podzielone trochę zbiory. Te nowe zbiory książkowe były dostępne na ulicy Szewskiej, a czasopisma na ulicy Sołtysowickiej. Natomiast cały czas pozostaną na ulicy Szewskiej zbiory specjalne, czyli rękopisy, stare druki, kartografia, dokumenty życia społecznego. Natomiast tu zaprosimy czytelników do tych nowych książek wydanych po 1945 roku lub wtedy, które wpłynęły do Ossolineum. Liczymy też na to, że tutaj jest dużo większa czytelnia, ta przestrzeń na czytelnię główną, że będziemy mogli też dostosować to tak do wymogów współczesnego świata i zrobić znacznie większy księgozbiór, udostępnić w tak zwanym wolnym dostępie, czyli że czytelnik nie będzie musiał zamawiać książki przez system biblioteczny, tylko będzie mógł podejść do półki, wziąć sobie książkę, usiąść, poczytać. Zapewnimy na pewno też wygodne miejsca i do lektury, i do swobodnej pracy. Wiadomo, że te różne instytucje publiczne, takie jak czy właśnie biblioteki, czy muzea, chcą też pełnić funkcję tego trzeciego miejsca, gdzie można właśnie poczytać, potem wyjść gdzieś z przyjaciółmi, czy spotkać się nawet przy lekturze, porozmawiać, czy popracować nad swoimi własnymi materiałami. Natomiast no, od kilku lat borykamy się już z problemem miejsca na nowe nabytki. To jest nasz największy zasób, najbardziej z niego osoby korzystają. Jesteśmy też bardzo blisko naszej głównej siedziby, prawda, na Szewskiej. To jest tylko przejście przez Plac Solny i Rynek, więc mamy nadzieję, że to też użytkownicy nasi docenią.
1: To są książki dotyczące sztuki, historii?
3: Mamy zbiory humanistyczne, czyli mamy literaturoznawstwo, literaturę piękną, literaturę popularną, właśnie historia, historia sztuki, politologia, socjologia, no też trochę religioznawstwa, tak? Głównie książki z zakresu humanistyki. Mamy też podstawowe opracowania dotyczące innych dziedzin wiedzy, ale zasadniczo nasz profil to jest humanistyczny.
1: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego działała przy ulicy Szajnochy od 1945 roku. 13 lat temu zaczęła się jej przeprowadzka do budynku przy Joliot-Curie.
4: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
1: Liczba okazji do tańca ma się we Wrocławiu teraz znacznie powiększyć, a to dzięki Polskiej Platformie Tańca, która w tym roku gości właśnie w naszym mieście. Teraz u nas szczegóły.
4: Aktywnie we Wrocławiu.
5: Joanna Szmajda, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
1: Czym jest Polska Platforma Tańca i co robi we Wrocławiu?
5: Polska Platforma Tańca jest to wydarzenie, które organizujemy w takim cyklu 2-3-letnim, które służy wsparciu takiemu wsparciu promocyjnemu polskiego środowiska tańca współczesnego, po to, żeby mogło zaistnieć na międzynarodowej arenie, w międzynarodowym obiegu, gdzie tego typu wydarzenia są dosyć regularne i są taką naturalną procedurą, która ułatwia po prostu nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Tak więc zapraszamy na pokazy wybranych spektakli, takich, które uważamy za potencjalnie możliwe do właśnie jakby prezentowania szeroko za granicą. I zapraszamy na to wydarzenie kuratorów i dyrektorów festiwali i ośrodków tańca z Europy, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Także takie osoby, które potencjalnie mogły być zainteresowane później pokazaniem tych spektakli, zaproszeniem tych artystów do siebie.
1: To we wrześniu?
5: To będzie się działo wszystko we wrześniu, tym razem we Wrocławiu, ponieważ Platforma jest wydarzeniem wędrującym po całym kraju i które ma też na celu, poza właśnie takim międzynarodowym wzmocnieniem naszej pozycji, również wzmocnienie lokalnych środowisk związanych z tańcem, więc za każdym razem ta Platforma ma trochę taki indywidualny charakter związany z danym miejscem, z danym miastem. Na przykład było już w Poznaniu, w Łodzi, w Lublinie i tym razem Wrocław, który ma tę możliwość, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia też zaprezentować swoje środowisko taneczne lokalne.
1: Czyli coś dla tancerzy i coś dla wszystkich Wrocławian, tych, którzy może nie tańczą tak często czy profesjonalnie.
5: Tak, staramy się łączyć takie aspekty właśnie stricte profesjonalne, zawodowe, czyli skierowane do tego środowiska zawodowego z trochę szerszą popularyzacją i zachęceniem szerszej publiczności, przeciętnego przechodnia do tego, żeby się również tańcem zainteresował.
1: A czym się charakteryzuje, czy wyróżnia to wydarzenie we Wrocławiu właśnie?
5: Wrocław będzie miał właśnie bardzo bogaty program towarzyszący, który nie będzie skoncentrowany tylko na wrześniowych wydarzeniach, tak jak to zazwyczaj ma miejsce, że jednak jest to wydarzenie takie punktowe, bardzo intensywne, a we Wrocławiu związane z tym wydarzenia będą się odbywały prawie cały rok i będą po prostu podkreślały tę choreograficzną i taneczną naturę miasta.
1: Jakie to na przykład wydarzenia?
5: Warsztaty, otwarte lekcje, spektakle, performance, ale także to, co instytucje już mają w swoich programach związane właśnie z tańcem i chciałby podpiąć jakby do tej akcji, mogą również to zrobić, więc będzie to wyróżnienie jakby tych wszystkich instytucji, tych wszystkich działań, które są związane z tańcem, a jest ich bardzo wiele.
6: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
1: Wrocław Tańczy. Jaki jest pomysł na tę inicjatywę?
6: Wrocław Tańczy, rozumiem, jest programem towarzyszącym, programem, który ma być przedsmakiem przed tym, co czeka nas we wrześniu. We wrześniu będziemy mieć przyjemność poznania wszystkiego tego, co najlepsze w polskim tańcu w ramach Ogólnopolskiej Platformy Tańca, czyli tego projektu, który realizujemy wspólnie z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. I wtedy rzeczywiście na wrocławskich scenach pojawią się najlepsze grupy taneczne z Polski, z najlepszymi programami, spektaklami. Natomiast już w zasadzie od teraz rozpoczynamy szereg takich działań towarzyszących, które będą mocno także obecne w przestrzeniach miejskich. Zresztą z tego Wrocław słynie. We Wrocławiu ten taniec jest obecny no właśnie nie tylko na scenach, bo wiemy, że na scenach znakomici tancerze, czy w operze, czy w Teatrze Muzycznym Kapitol, czy w Instytucie Grotowskiego, czy w pantomimie, ale także właśnie w tych przestrzeniach miejskich, na ulicach, w parkach, w zaułkach różnych. Mamy te bardzo słynne wrocławskie potańcówki, w których bierze udział tysiące osób w różnym wieku. Takich przedsięwzięć będzie dużo więcej. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to była także okazja do wypromowania jeszcze bardziej środowiska wrocławskiego, środowiska tanecznego, bo mamy wielu znakomitych artystów tańca, których być może Wrocław jeszcze nie zna tak, jak powinien znać. Jest oczywiście przygotowany program, natomiast zapraszamy całe środowisko taneczne do tego, żeby zgłaszać kolejne inicjatywy, bo tych możliwości do tego, żeby ten taniec w różnych formatach zaistniał we Wrocławiu, będzie bardzo dużo. W zasadzie od maja do września, czyli do Platformy Tańca, czyli są otwarte, zapraszamy serdecznie.
7: Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego Polskiej Platformy Tańca oraz inicjator programu zapowiadającego od kwietnia do września.
1: Jak to ma się odbywać i co to znaczy, że tancerze mogą proponować swoje wydarzenia? Jak to później dalej ma się układać?
7: Ogłosimy w naszych social mediach i na stronach internetowych taki formularz, poprzez który będzie można zgłaszać swoje działania taneczne. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby one były otwarte, najchętniej bezpłatne, dostępne dla nowych osób. To znaczy chcemy pokazać różne rodzaje tańca nowym osobom, osobom, które być może wcześniej się z tym nie zetknęły. Więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej wydarzeń dostępnych, otwartych odbywało się we Wrocławiu. W tym czasie właśnie od kwietnia do września wydarzenia poprzedzające Polską Platformę Tańca. Komunikacja tego festiwalu wielkiego Polskiej Platformy Tańca razem z tymi wszystkimi zapowiadającymi wydarzenia po prostu pozwoli urosnąć, mamy nadzieję, osobom zainteresowanym tańcem, ale wcześniej nie widzącym tańca wcześniej, a teraz w tym roku jest szansa, że go zobaczą. I to jest, jeśli chodzi o publiczność, a jeśli chodzi o tancerzy i osoby, które tańczą i chciałyby coś zgłosić, no to właśnie chodzi o to, żeby to były wydarzenia, które pozwoliłyby nowym osobom się zaangażować. Na przykład dziejące się na takim parkiecie, który mamy nadzieję, że od czerwca do września będzie ogólnodostępny, otwarty w centrum Wrocławia, po prostu możliwy do wykorzystania w ten sposób. Czyli
1: na rynku?
7: Walczymy o rynek, ale nie mogę do końca jeszcze zdradzić dokładnie, gdzie to będzie, natomiast naprawdę mamy nadzieję na centrum miasta i będzie to po prostu miejsce, w którym właśnie różne środowiska będą mogły zaistnieć, pokazać się, przeprowadzić otwartą lekcję, pokaz tańca, zrobić nawet jakieś zawody, jeśli mogą być otwarte, próbować po prostu mieć zwykłą lekcję dla siebie, która jest otwarta i inne osoby po prostu przypadkowe nawet mogą to oglądać. Może się zainteresują, może same się zapiszą na takie lekcje. Więc chodzi o to, żeby wszyscy chętni działający w tańcu szeroko rozumianym mogli w tym roku we Wrocławiu być lepiej widoczni, mogli swoje pomysły, nowe pomysły realizować, mogli poszerzać swój krąg odbiorców.
1: Czyli to jest także część programu zapowiadającego Polską Platformę Tańca jest jeszcze nie do końca znana, nie są znane szczegóły. A co już możemy powiedzieć o tych wydarzeniach zaplanowanych?
7: Dobrze, zapowiadane, zaplanowane wydarzenia, już o nich opowiem. Wydarzenia, które już mamy, to jest na przykład 21 maja pokaz reprezentacyjnego dolnośląskiego zespołu pieśni i tańca Wrocław w Domu Opieki na Ciepłej. 28-29 maja warsztaty taneczne z Tomaszem Bazanem w Centrum na Przedmieściu. 31 maja Centrum Tańca i Edukacji w Centrum na Przedmieściu. W czerwcu Święto Wrocławia i w czerwcu Święto Wrocławia właśnie będziemy chcieli dodatkowe działania na tym parkiecie, ale nie tylko na tym parkiecie, włączyć w obchody po prostu tego święta. Cały miesiąc w zasadzie we Wrocławiu trwa program i w tym roku ten program będzie uzupełniony właśnie o wydarzenia taneczne. Wrocławskie potańcówki od maja do września, odbywające się w różnych miejscach Wrocławia, dostępne dla każdego, międzypokoleniowe. One nie wymagają żadnego stylu, żadnej techniki, można tańczyć po prostu po to, żeby się ruszać, żeby wykonać coś innego niż 10 tysięcy kroków dziennie, żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 13-19 czerwca to dni premiery baletu Sen Nocy Letniej w Operze Wrocławskiej. 21 czerwca spotkania w ruchu w Centrum na Przedmieściu. 25-30 czerwca jubileuszowa 20. edycja Mandala Performance Festival. I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy pewne, a tak jak powiedziałem, więcej jeszcze kolejne będą trafiały do tego programu. Więc naprawdę będziemy pokazywać, że we Wrocławiu w każdym miesiącu, czy w zasadzie nawet może w każdym tygodniu odbywały się wydarzenia taneczne. Będzie ich kilkadziesiąt w tym czasie i zapraszamy do udziału i aktywnego, czynnego zgłaszania propozycji i biernego po prostu oglądania tych wydarzeń.
1: Czyli przeróżne style tańca będziemy tańczyć we Wrocławiu?
7: Tak, wszystkie możliwe style tańca, te, które istnieją i te, które zostaną wymyślone na potrzeby wrocławskiego tańca.
1: Wrocław więc tańczy, ale też stara się o zostanie światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO. Sprawdziłam, co może przynieść nam ten tytuł i jakie są szanse, że go zdobędziemy.
8: Starania, aby Wrocław został stolicą sztuk performatywnych UNESCO, my rozpoczęliśmy już w roku 2019. W 2019 nawet otrzymaliśmy takie przyrzeczenie i w sumie w marcu 2020 roku mogliśmy już to ogłaszać. Ale co się stało w marcu 2020 roku, pamiętamy. Pandemia zamknęła nam teatry, właśnie zamknęła nam operę, zamknęła nam wszystkie instytucje teatralne i w ogóle nas pozamykała. Jarosław Fred, Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. I jednym słowem musieliśmy cały ten tytuł, cały ten pilotażowy wtedy projekt ogłoszony przez UNESCO przełożyć i tak się stało, że w tym momencie jest też wiele innych miast kandydackich, ale jesteśmy na, mówię teraz już wprost, na krótkiej liście. Ten rok będzie obchodzony od maja do maja, bo taka jest rezolucja UNESCO, dlatego że 21 maja UNESCO ogłasza Dzień Różnorodności Kulturowej i chcemy, aby to w ten dzień rozpoczęły się obchody. Najprawdopodobniej w roku 2027 lub 2028 i trwały równo przez rok. Obejmą oczywiście wszystkie gatunkowo, jeśli musimy tak już mówić, bo jestem raczej przeciwko podziałom, tak? A więc będzie to i taniec, i muzyka, oczywiście i teatr, i performance, i happening. Wszystko to, co mówi o człowieku w działaniu wobec drugiego człowieka. No bo to jest, tym jest performance, tym jest po prostu wszelkie wykonanie i wyrażanie siebie w działaniu. To jest to, co stanowi sedno tego projektu.
1: Kiedy będziemy mieli decyzję, czy tak, czy nie?
8: Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze w tym roku w okolicach wakacji lub tuż po wakacjach, że mamy się szykować bardzo szybko, czy mamy jeszcze rok na oddech, ale mamy już kilka pomysłów, te, które zostały z tej pierwszej naszej aplikacji. No i mamy też zbudowaną dzięki doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury i dzięki właśnie przygotowaniom, które już prowadzimy, mamy bardzo mocną sieć współpracy. Natomiast instytucje to jedno, ale oczywiście chcemy bardzo mocno przygotować się i otworzyć się na działania osób niezrzeszonych, na działania NGO-sów. Choć nie ukrywam, że właśnie w sztukach performatywnych, gdzie wspólnotowość, gremialność jest istotą wszelkiego współdziałania, to bez struktur to ciężko. Tak więc ja też bardzo szanuję i bardzo chętnie współpracuję z osobami, które potrafią się zorganizować i zorganizować pracę dla innych i tym się dzielić i to oddać. Czyli nie będzie to montaż ad hoc, tak? Nie będzie to jakaś improwizacja, tylko to rzeczywiście będą raczej bardzo poważne przedsięwzięcia. przedsięwzięcia, bo gdzie wchodzi w grę zbiorowość, tam trzeba więc po prostu dużo myśli i dużo, dużo wysiłku.
1: A jakie to są pomysły Wrocławia na ten rok?
8: Przede wszystkim naszym zadaniem będzie pokazanie dynamiki Wrocławia w zakresie sztuk performatywnych, no takiej dynamiki, jaką jest. Czyli bardzo silnych instytucji, bardzo silnych marek. Stąd pewnie nieprzypadkowo osoba Jerzego Grotowskiego i fakt, że to w naszym mieście działał Teatr Laboratorium, waży i znaczy dla wyniku i w ogóle otrzymania tego tytułu. Oczywiście pantomima wokół Tomaszewskiego, ale też wspaniałe instytucje muzyczne. No, Narodowe Forum Muzyki, nawet nie muszę wspominać. Nasza Akademia Teatralna, musimy sobie przypomnieć, uświadomić, że Wrocław jest miastem, w którym jest Akademia Teatralna. Myślę, że przeciętny wrocławianin troszkę o tym zapomina. Mamy nadzieję na bardzo silną współpracę z Marina Abramowicz Instytut i potężną prezentację, nie tylko jej prac, ale prac światowej klasy performerów i jest prawie pewne, że jeśli otrzymamy ten tytuł, to także Europejska Nagroda Teatralna, którą realizowaliśmy w 2009 roku tutaj, czyli już sporo lat temu, też zawita. To odpowiednik do takich Oscarów, tylko w domenie teatru. To raczej na pewno. A co jeszcze? No, zawalczmy, otrzymajmy ten tytuł, tak? I zbudujmy program. Mam nadzieję, że też na poziomie ministerialnym, czy też właśnie tak silnych instytucji jak Narodowy Instytut Muzyki i Tańca też otrzymamy wsparcie i zrozumienie.
5: Jeśli Wrocławiowi uda się zostać światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO, wydarzenia z tym związane mają odbywać się w całym mieście, nie tylko we wnętrzach, ale również w plenerach.
4: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
5: Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
4: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
9: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
5: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
9: Pierwsze odcinki Dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Groziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 kilometrów. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca, do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
10: To już trochę trwa.
9: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie z środków własnych i ze środków unijnych.
10: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
9: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków, chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzi, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacenzis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesienki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak? Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacenzis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, my jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu, dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną, i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
11: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Wrocławia wyruszyć na rowerowe zawody.
12: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
11: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
12: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie i po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup, i zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Mai Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
11: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
12: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsze jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących tysięcy osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo Bike Marathon to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie Bike Marathon.
11: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
12: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji Bike Marathonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fun, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzystę MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
11: A zapraszał do tego organizator Bike Marathon Maciej Grabek, a ja zapraszam Was do słuchania kolejnych programów Tydzień we Wrocławiu, bo ten dobiega już końca. Dzięki za dziś i mam nadzieję, słyszymy się wkrótce.
4: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Radio Złote Przeboje.

Nowe stylizacje w Kick. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kick. Więcej niż się spodziewasz.

0: Teraz przed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją i jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz!
1: Morliny są gorące. Morliny są...
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Reklama.
8: 2 maja. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 8. Czas na wiadomości.
9: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5000 żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
10: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
9: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem. Niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
9: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
12: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
9: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Wszędzie dzisiaj bardzo ciepło, powyżej 20 stopni, a najcieplej na zachodzie, tam nawet 26, tyle w Szczecinie. Wszędzie dużo słońca. Kasper Sosnowski, witam. Tak się na to słońce za oknem zapatrzyłem, bo już rano bardzo ciepło, nawet 14, jak tutaj szedłem do pracy, więc można tak prawie w krótkim rękawku.
14: Radio Złote Przeboje.
8: A w dzień to się dopiero będzie działo. Zaczynamy tak spokojnie, Glenn Medeiros, ale dzisiaj naj na maj, czyli rzeczy, które są naj w muzyce. A po święcie pracy będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. Zostańcie z nami koniecznie.

10 po 8. ONA w Radiu Złote Przeboje znalazłam. Dziś to najlepiej znaleźć leżak i spokój. Tego życzę. Zaraz gram też o słodkich snach. Wielki przebój z 83 roku, ale na razie lata 90. o tym, że życie to jest roller coaster. I to jest zdumiewająca informacja, że taką prostą kolejkę pędzącą po szynach w górę i w dół dla rozrywki to wymyślono w 1883 roku. Ale dopiero na początku lat 80. takie roller coastery podobne do dzisiejszych to się pojawiły, które tak do góry nogami przewoziły spragnionych rozrywki pasażerów. A propos Ronana Keatinga, to ten chyba nigdy nie powiedział w wywiadzie, czy lubi kolejki górskie. Na pewno lubił tę piosenkę, bo to jego największy przebój.

0: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, 8:30 na zegarach. Wczoraj święto w pracy, niektórzy świętowanie pewnie wieczorem kończyli, a u nas teraz chwilę po święcie pracy. Laj na maj. O najdłuższych karierach gwiazd w muzyce dzisiaj i tu z podziwem możemy popatrzeć choćby na Erika Claptona. On ma 81 lat, urodziny obchodził w marcu. Właśnie zagrał też koncert w Krakowie, bo jest zresztą na trasie koncertowej. A na scenie jest od ponad, uwaga, 64 lat. Pierwszy występ miał w październiku 62 roku jako 17-latek. No to dobrze się trzyma do tej pory. Na konferencji z okazji dokumentalnego filmu o sobie, pytany, czy na bluesowej, jazzowej, popowej scenie alkohol i narkotyki to nieodłączny element muzyków, powiedział tak. Myślę, że to mit. Jak byłem młody, to tak myślałem, bo wokół mnie rzeczywiście sporo artystów tak żyło, ale też sporo szybko odchodziło z tego świata. Potem okazywało się, że praca pod wpływem alkoholu daje złudne poczucie genialności. Nagrania brzmiały świetnie tylko w danej chwili, gdy było się pod wpływem, a rano stawałeś trzeźwy i okazywały się fatalne. To właśnie trzeźwość, którą otrzymuję od 30 lat, umożliwiła mi dalszą pracę. Czyli przepis na długowieczność w muzyce jednak bez alkoholu. Mick Jagger pewnie teraz lekko zaskoczony. Ale ja gram Clapton.

0: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24.

0: do Auchan.
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje o jamajskim słońcu. Dziś to polskie słońce niczego sobie, jakoś do tych prognozowanych 26 stopni musi Polskę nagrzać. W całym kraju bardzo słonecznie, a w maju u nas słonecznie będzie na naszej antenie. To dlatego, że pewnie już wiecie, dołącza do nas Beata Kozidrak. Tak, tak, ta od...
1: Z oddali słyszę już muzykę.
0: Będzie w majowe niedzielę z nami pani Beata. Taki specjalny program od południa będziemy z nią mieć. Będą też konkursy z nagrodami, również takimi osobistymi, na przykład z autografem.

0: Drugi dzień maja, sobota, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła dziewiąta, zapraszamy na wiadomości.
1: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polskim o 16 na Narodowym, Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
2: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
1: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: W najgorętszym momencie dnia dziś 20 stopni w Rzeszowie, 22 w Lublinie, Katowicach, 24 we Wrocławiu i Łodzi, 25 w Poznaniu, 26 w Szczecinie i Zielonej Górze. No musiałem wymienić, bo pięknie to brzmi. Do tego wszędzie słońce. Środek majówki, no to pytanie, jakie grille najlepsze musiało paść, a w ramach naszego cyklu Naj na Maj będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. Radio Złote Przeboje. Czyli będzie o tym, kto najdłużej pracuje. Jak ktoś w pracy, to pozdrawiam.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Ever David dla Was.

Ian Rimes w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 9. Tak a propos grillowania, bo widzę, że już grille są powoli wyjmowane. No właśnie, to lepsze te gazowe, elektryczne, takie normalne. Grillowanie na gazie jest lepsze niż na węgielkach, tak mówią eksperci, no bo pozwala uniknąć powstania tych szkodliwych substancji smolistych i węglowodorów aromatycznych, tak to się nazywa. A jak już węgiel, to najlepiej drzewny. I jak ten węgiel, to na żarze, a nie w płomieniach najlepiej grillować. Tak będzie trochę zdrowiej. Urszula, ile masz lat już teraz w Radiu Złote Przeboje?

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Alice. Smoki w radiu Złote Przeboje, a teraz o najdłuższych muzycznych karierach. Laj na maj. Paul McCartney 83 lata ma, były członek The Beatles, a na scenie jest od lipca 1957 roku, kiedy poznał Johna Lennona, po tym jak kilkoma swoimi wykonaniami mu zaimponował, no to dołączył do The Quarrymen, zespołu Johna Lennona, który potem zmieniał nazwy ostatecznie na The Beatles właśnie. McCartney jest zatem jednym z rekordzistów, powiedzielibyśmy takich przodowników pracy, bo na muzycznej scenie jest niemal 68 lat. Ale tak to jest, jak się zaczyna jako nastolatek. W rozmowie z amerykańskim magazynem Wired McCartney powiedział kiedyś: jak byłem dzieckiem, to w domu mieliśmy pianino. Grał na nim mój tata. Zresztą kiedyś były takie czasy, że każdy w domu miał jakiś instrument, bo nie było zbyt wielu atrakcji. To było jak komputer. Poprosiłem tatę, żeby mnie czegoś nauczył, ale nie chciał. Powiedział, że muszę brać porządne lekcje, więc brałem porządne lekcje i nie mogłem się z tym pogodzić, bo muzyka, którą słyszałem w głowie, nie brzmiała tak. To było ekstremalnie dziwne. Nie mogłem się tak uczyć, to mi się nie podobało. Uczyłem się zatem sam. Grałem po swojemu. Miałem wtedy ze 14 lat. Tak opisywał to McCartney. Oprócz pianina opanował potem jeszcze bardzo dobrze lub dobrze grę na gitarze klasycznej, basie, perkusji oraz, uwaga, mandolinie i ukulele. A u nas teraz Paul McCartney ze Stevie Wonderem. Ebony and Ivory.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
10: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
11: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
4: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

I no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Dzień dobry weekend.
1: Dzień dobry.
0: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Oh, what we're living in. Let me tell you.

Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wczoraj święto pracy, a dziś dzień flagi. W naszych wiadomościach powiemy o tym, jakie atrakcje w związku z tym czekają nas w całym kraju.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już w poniedziałek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
6: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: O czym warto pamiętać podczas majówki? Grill, relaks i znajomi. A po majówce zadbaj o klimatyzację w Twojej Toyocie. Przy każdym pakiecie serwisu klimatyzacji otrzymasz ozonowanie gratis i bezpłatną laserową kontrolę geometrii w autoryzowanym serwisie Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich. Umów się wygodnie przez internet na toyotawrocławbielany.pl. Zaprasza dr Nowakowski.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Tu Radio Złote Przeboje w majówkę o godzinie 10. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
11: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj Dzień Flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
12: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
13: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
12: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
13: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
12: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych.
11: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4 mecz z Houston Rockets i awansowali do 2 rundy play-off. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Tak ciepłej majówki to żeśmy się chyba nie spodziewali. Wszędzie powyżej 20 stopni, tyle na wschodzie, 22 na południu, 24 w centrum, nad morzem i na zachodzie do 26 stopni i do tego mocne słońce. A ja patrzę na dane, że połowa Polaków wzięła przy majówce dodatkowe dni wolne, żeby labę trochę wydłużyć, więc być może dla niektórych ten weekend zakończy się w poniedziałek. Radio Złote Przeboje. Wieczorem. No tego wszystkim życzę.

Radiu Złote Przeboje, Frankie Goes to Hollywood. Relax, relax, relax. No, w długi weekend takiemu hasłu się poddajemy. A jak ktoś wybierze się na spacer po lesie, to przekazuje rady od leśników z Karkonoskiego Parku Narodowego. Oni doradzają, jak skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami, które teraz bardzo aktywne. Otóż dobrym narzędziem w walce z kleszczami jest taka rolka do ubrań, samoprzylepna. I przy wyjściu z lasu się tym przeczesujemy i jak kleszcze są na ubraniach, bo one tam zwykle trochę po tych ubraniach wędrują, zanim się wgryzą, to się szybko do tej rolki przykleją. Także po przyjemnym spacerze można się przyjemnie pogłaskać taką rolką. A to już Kiss w Radiu Złote Przeboje.

0: Lidla majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
6: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia?

Queen w Radiu Złote Przeboje. Dla mnie najlepszy zespół wszechczasów. A teraz coś o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. A tutaj Kim Carnes za chwilę 81 lat będzie miała, a na scenie jest od 16 roku życia. Tak na stałe to od 21 urodzin, kiedy weszła do zespołu The New Christie Minstrels. Ale jak wspomniała w wywiadzie dla fundacji Freedom Forum, początki jej starań o śpiewanie i nagranie jakiegoś materiału były dramatyczne. Bo kiedyś z koleżanką, też muzykantką, została oszukana. Jeździłyśmy w Hollywood od wytwórni do wytwórni, wierząc, że znajdziemy tę jedyną, gdzie nagramy płytę. I w końcu znaleźliśmy taką, w której pan powiedział, żebyśmy wróciły jutro wieczorem i przyniosły mu $250. To płytę nam nagra. Wróciłyśmy do domu, pożyczyłyśmy pieniądze od rodziców, znajomych. Poszłyśmy do studia, zapłaciłyśmy, zaśpiewałyśmy chyba 4 piosenki. A potem ten pan dał nam zieloną płytę winylową. Byłyśmy nią zachwycone, dopóki nie zabrałyśmy jej do domu i nie puściłyśmy kilka razy, bo potem jej jakość szybko się pogorszyła. Nie nadawała się do odtwarzania. Pan wcześniej powiedział nam, że jedzie do Australii na 6 miesięcy, ale jak wróci, to zrobi z nas gwiazdy. Po kilku miesiącach wróciłyśmy do tego studia, ale było tam już biuro podróży. Czyli na pierwszej płycie Kim Carnes straciła dokładnie $250. No dobrze, że przy kolejnych było już lepiej.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama.

Survivor w radiu Złote Przeboje na majówkę. Dziś to powoli ze wszystkim, prawda? Tak jak w tej historii, jak dyrektor rozmawia z pracownikiem, że pan to wszystko robi powoli. Powoli pan myśli, powoli pan pisze, powoli pan mówi, powoli się pan porusza. Czy coś jest takiego, co pan robi szybko? Tak, dyrektorze, ja się szybko męczę. No to dziś i jutro ze wszystkim powoli. O, tak jak teraz u Stinga. Fields of Gold, Złote Pola. A jak ktoś spędza majówkę na łonie natury, to zazdroszczę.

Gabriel Fleszar w Radiu Złote Przeboje, kroplą deszczu. Ale to nie jest scenariusz na dziś. 11 za 3 minuty w naszych wiadomościach. Coś dla miłośników parowozów.

0: reklama. Lubisz lody?
1: Lubię.
0: Ja lubię owocowe.
1: A ja śmietankowe.
0: Na patyku.
1: Z patyłka.
0: A chcesz spróbować moich?
1: A ty moich?
0: Koral.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
6: Jeden wieczór, dwa koncerty.
5: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
7: Jean-Michel Jarre, Radom. Do zobaczenia.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
10: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
11: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
10: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
12: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
10: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: Pogoda na weekend.
9: Po południu w Lublinie 22 stopnie, w Częstochowie 23, tyle samo w Kielcach, ale już 25 w Warszawie, we Wrocławiu, 26 w Bydgoszczy, Trójmieście oraz Szczecinie. Tam na zachodzie tego słońca najwięcej, ale wszędzie przyjemnie.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: Witam pięknie. Nie wiem, czy słychać, co tam u nas się dzieje na balkonie radiowym. No słychać. No grilluje się coś, grilluje, tak, tak.
15: Radio Złote Przeboje.
9: A ja powiem zaraz, na co przy tym grillowaniu trzeba szczególnie uważać. Będzie także naj na maj. Dziś o poranku najdłuższe muzyczne kariery. Elton John chyba też by się do tej grupy załapał, bo on na scenie 6 dekad.

Tyler Dane, Tell It To My Heart w Radiu Złote Przeboje. Czy to już od rana wszędzie się może grillować? No, gdzie niegdzie na pewno tak. Proszę przy tym grillu dobrze tego bakłażana czy mięso drobiowe dosmażyć, bo niektóre lekko surowe rzeczy mogą zaszkodzić. Ziemniaki na przykład, które też lubimy piec, mają solaninę, toksyczna substancja. No i jak się nie dopiecze, no to nudności i wymioty gotowe. Podobnie z bakłażanem jest. I grillujemy na żarze, a nie w płomieniach. Tak jest trochę zdrowiej. A my uprzyjemniamy majówkę. Nieważne, czy przy grillu, czy w domu, czy w pracy, bo takie sytuacje przecież też są. Tom Petty and the Heartbreakers. Learning to Fly.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

29 minut po godzinie 11. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A majówka upływa nam pod hasłem Naj na maj. U mnie najdłuższe kariery gwiazd. Brian Ferry teraz to jest 80-latek, więc można sobie wyobrazić, że na scenie też jest długo. Choć może nie aż tyle, ile wspomniany dziś Paul McCartney czy Kim Carnes, ale 55 lat koncertowania i nagrywania to też szmat czasu. Ferry przygodę z muzyką zaczął dość późno, jako dwudziestokilkulatek, bo wcześniej roznosił gazety, a za pensję kupował sobie magazyny jazzowe. Morning paper, morning star. Potem był nauczycielem ceramiki. Na scenie i w jego płytach słychać zresztą w tych utworach pewien artyzm i sztukę. Zresztą, gdy na początku lat 70. tworzył ze znajomymi zespół Roxy Music, panowie zakładali bardzo ekstrawaganckie, dziwne stroje. Zdaniem Ferry'ego to było konieczne. Wszyscy w zespole byliśmy dość nieśmiali, raczej powściągliwi, a przebieranie się przed występem ułatwiało nam wejście w rolę. To było teatralne, jak wcielanie się w kogoś. To ułatwiało nam występy. Zdradzał swego czasu Ferry. W latach 80. artysta rozwiązał swój zespół i nagrywał już samodzielnie. I to był znakomity moment jego kariery. Sprzedał 30 milionów albumów na całym świecie, a kilka lat temu został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako członek Roxy Music. U nas teraz Don't Stop the Dance.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już dziś o 12.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: O czym warto pamiętać podczas majówki? Grill, relaks i znajomi. A po majówce zadbaj o klimatyzację w Twojej Toyocie. Przy każdym pakiecie serwisu klimatyzacji otrzymasz ozonowanie gratis i bezpłatną laserową kontrolę geometrii w autoryzowanym serwisie Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich. Umów się wygodnie przez internet na toyotawroclawbielany.pl. Zaprasza dr Nowakowski.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Potrzebujesz ciuchów do pracy w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
13: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
14: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
1: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. Martika w Radiu Złote Przeboje. Majówka u nas upływa pod hasłem Naj na maj. Od południa Marzena Rogalska. Weekend jak marzenie, a dzisiaj u niej najfajniejszy gość. A może coś powie sam?
1: Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
2: Poznajecie ten głos?
0: No pewnie, że poznajemy, co najmniej z naszej stacji. To jest aktor, konferencjer, lektor Łukasz Nowicki. Już tutaj za chwilę. Oj, zawstydzi nas, zawstydzi tym swoim pięknym basem. Ja się teraz muszę postarać, jakoś ładnie zapowiem. Aha, The Sun Always Shines on TV w Radiu Złote Przeboje.

ma nam w Radiu Złote Przeboje. Może takie piękne słowa też w majówkę będą padały. Południe za chwilę, wtedy nasze wiadomości, a w nich o tym, co Polacy podczas tej majówki robią.

0: majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Jaworzniowo-Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
4: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
3: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
5: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
3: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
6: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
3: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
3: Trafiła się pogoda na majówkę. Dzisiaj od 20 do 27 stopni. Pełne słońce. Nie powinno padać ani dziś, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury. Możliwe są ulewy i burze.
7: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: To jest Radio Złote Przeboje i taka ciekawostka przyrodnicza, bo dzisiaj gościmy Łukasza Nowickiego w Weekendzie jak marzenie. Który to Łukasz? Wolnych weekendów raczej nie ma.
8: Nie.
2: No i jak się z tego wytłumaczysz?
8: Aktorzy pracują wtedy, kiedy inni mają wolne weekendy, żeby ich zabawiać, bo my jesteśmy komediantami.
2: A czy będziesz nas zabawiał do 15?
8: Będę robił co w mojej mocy, żeby państwa nie znudzić przede wszystkim, ale też bardzo mi zależy na twojej opinii o tej rozmowie. Ale będę walczył o twoją atencję, twoje zaciekawienie i twoją sympatię.
2: Bo znajecie ten głos? Łukasz Nowicki, poza tym, że jest Łukaszem Nowickim, jest głosem radia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Łukaszku, to jedziemy.
1: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przewoje. Od 12 do 15. Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
0: Słuchaj, jak rozmawiać z człowiekiem, który to człowiek właściwie tych weekendów nie ma? Czy jego weekend jak marzenie to jest weekend w pracy?
1: Dla mnie z definicji weekend to nie jest czas wolny. Weekend to sobota i niedziela. W sobotę i niedzielę pracuję, aktor pracuje, kiedy tak zwany cywil, tak mówimy w branży, oczywiście nie nazywam państwa cywilami, ale my tak mówimy, ma wolne, idzie do teatru. Wtedy my pracujemy. Teoretycznie kiedyś aktorzy mieli wolne poniedziałki. Teraz już tak oczywiście nie jest. W poniedziałki mamy inne prace. Stąd, ale wiesz co, już jestem do tego tak bardzo przyzwyczajony. Jedyne, czego czasem czuję deficyt, to rzeczywiście obecność w naszym domku nad rzeką. Bo kiedy wolne dzieci mają weekend, to mnie nie ma. I to jest rzeczywiście czas, kiedy krajęczyn na mnie czeka, wzywa mnie. Również odpowiedzialność za trawę, za przestrzeżenie roślin. A mnie tam nie ma i nie ma i nie ma i ten dom jest pusty.
0: Lubisz takie bardzo wiejskie życie, tak jak twój ojciec lubił swój.
1: Wolę plastikowy kubek od kryształu. Wolę kaszankę od foie gras. Wolę przyjaciół od prezydentów i kardynałów.
0: A wiesz, że to jest takie krakowskie bardzo, co powiedziałeś?
1: Bo ja jestem bardzo krakowski.
0: No, ale poznański też.
1: Mama z Poznania, stąd jeżeli już jestem na tych plantach, to mam w kieszeni kilkadziesiąt solniczek, 40 pieprzyków, 34 sreberka, bo a nuż się przydadzą.
0: Czyli zrobię uaktualnienie. Gościmy głos Radia Złote Przeboje Łukasza Zbieracza-Nowickiego.
1: Tak jest.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, przyjacielu mój drogi, dlaczego poszedłeś w ślady ojca, w aktorstwo, a nie zostałeś sportowcem, tak jak twoja mama?
2: Jeżeli na mnie spojrzycie, to przecież wiadomo, dlaczego ja nie chcę być sportowcem. Marzena. Zawsze byłem ponczusiem. Sport to mord, mawiała moja babcia. Generalnie sport to potworny wysiłek. Ja jestem leniem z Krakowa. Jestem człowiekiem wychowanym w piwnicy pod bananami. Piotr Skrzynecki w kapeluszu. Prajster, konieczny. Ja treningi?
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
3: Beata.
2: Beata. A nazwisko?
3: Kozidrak.
2: Kozidrak. Zawód?
3: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
4: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
3: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
1: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukasz Nowicki i aktorstwo. Kontynuujmy wątek. Dlaczego aktorstwo?
2: Dzisiaj nie poszedłbym na aktora. Ale ja naprawdę w latach 70. i 80. liznąłem magii. Ja zobaczyłem Teatr Stary, Swinarskiego, Jarockiego. Ja spotykałem na ulicy Kantora, idąc z tatą. Kraków to był Paryż lat 80. To była absolutna magia. Ja siedziałem na kolanach Binczyckiego, potem Treli, potem Sztura.
1: No ty do połowy tych tuzów aktorskich...
2: Nie do połowy,
1: mówiłeś,
2: wszystkich.
1: No wujku, ciociu.
2: Do wszystkich. Oglądałem Noc Listopadową jako dziecko. Kradłem banknoty w trakcie nocy na Stacji Filipownej, gdzie ojciec grał Rogożyna, a Myszkina Radziwiłowicz w reżyserii Wajdy. Rogożyn wyrzuca banknoty. Jedna drukarka była wtedy w Krakowie. A ja zawsze w przerwie kradłem te rzucone przez Rogożyna banknoty i na następny dzień nie było banknotów do rzucenia. I wściekły Wajda, gdzie są banknoty, a ja w domku robiłem sobie bank. Wiesz, ja w takim świecie się wychowywałem. Ja taki świat znałem. No to kto by nie chciał być aktorem? No, poza tym.
1: I to jest najważniejsze. Ci uwiodło.
2: Doświadczyłem też sukcesu. Pamiętaj, że jak ja jechałem, to ja byłem synem Jana Nowickiego. Jak jechałem na plan magnata, to wiozła mnie taksówka. Kątem oka rzucałem, patrzyłem jak Linda policzkuje Englerta. Wiesz, tu widzę, jak idzie Grażyna Szapłowska. Idzie Grażyna Szapłowska w frunie. Widziałem Bajona, który lekko się bujał. Widziałem cały ten świat. I mi się wydawało, że ja też tego będę doświadczał.
1: Trudno się było nie zakochać w tym świecie, co?
2: To było niemożliwe. W związku z tym ja nie miałem wyboru. Ja zobaczyłem creme de la creme tego zawodu.
1: Ach, szczęściarzu, creme de la creme. No to Celebration w takim razie. Odpowiadam Celebration, czyli Fun Factory. Radio

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, mój drogi, dorastałeś w świecie, gdzie wielkie tuzy aktorskie to byli przyjaciele twojego ojca, dla ciebie wujkowie, ciocie. Czy to jest bardziej wzmacniające, czy raczej obciążająco działa?
2: Myślę, że nawet bardziej obciążająco niż fajnie, ale to rozumiesz mając 40 lat, a mając 18, 19, kiedy dokonujesz pewnego wyboru drogi życiowej. Poza tym zawsze miałem dobry głos. Dość szybko z racji, i tutaj mi pomogło nazwisko, też miałem to szczęście, żeby pracować na planie jednego, drugiego, trzeciego filmu. Miałem też już pewne obycie. Miałem ogromną świadomość. Grzechem byłoby nie skorzystać, ale absolutnie nie żałuję. To jest w tej chwili 20% mojej pracy, 30% aktorstwa, ale bardzo lubię ten segmencik.

0: w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: O czym warto pamiętać podczas majówki? Grill, relaks i znajomi. A po majówce zadbaj o klimatyzację w Twojej Toyocie. Przy każdym pakiecie serwisu klimatyzacji otrzymasz ozonowanie gratis i bezpłatną laserową kontrolę geometrii w autoryzowanym serwisie Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich. Umów się wygodnie przez internet na toyotawroclawbielany.pl. Zaprasza dr Nowakowski.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
15: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
16: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: A teraz proszę, Łukaszu Nowicki, zwierz się, ile miałeś lat, kiedy zagrałeś w wielkiej produkcji z wielkimi gwiazdami.
2: To jest dobra historia. Mam lat 5, jestem w Budapeszcie. Mam tego ojca i siedzę w domu, on jest na planie. To trzeba sprawdzić, nie chcę, a to nie ma żadnego znaczenia, to jest, czy to jest 9 miesięcy, czy to jest któryś inny, bardzo znany film Marty Meszaros, chyba nagrodzony Złotą Palmą w Cannes, także bardzo poważne, światowe kino. I dostaję telefon, że potrzebne jest dziecko na planie, bo zachorowało to węgierskie dziecko, które miało statystować i udawać dziecko ojca w filmie i głównej bohaterki. Przywożą mnie na planie, odmawiam, bo okazuje się, że teraz w łóżku, że z tą panią mam się położyć, ona mnie głaszcze po głowie i mówi, że to jest mój synek i tak dalej. Ja powiedziałem, że tylko mamusia może mnie głaskać i tylko z mamusią do łóżka. Ale jak zaproponowano mi matchboxa, to jest taki samochodzik, to zmieniłem zdanie. Myślałem, że może mnie też przytulać inna kobieta w łóżku.
1: Nie, tak, byłem, wy mężczyźni.
2: Nie byłem drogi, dzisiaj żałuję. To był taki wóz strażacki, mam zdjęcie.
1: Sprzedał się za wóz strażacki.
2: Dwa lata się marzyło o takim wozie w tamtych czasach.
1: To o, było tam coś, dwa lata.
2: Dzisiaj to się idzie do sklepu i się kupuje. Wtedy naprawdę to było coś. Gdybym dzisiaj wiedział, z kim idę do łóżka, to kupiłbym jej wóz bojowy Straży Pożarnej, żeby mnie wzięła do tego łóżka.
1: A była to?
2: Marina Wlady, żona Wołody Wysockiego. Oczy czarne, oczy kraska, kliwliuja was, tada. A młodzi też nie wiedzą, kto to jest Wysocki. Nie wiedzą, kim jest Marina Wlady.
1: Ale nie gadaj teraz, jak
2: stary. Wtedy to była jedna z największych gwiazd europejskiego kina.
1: Nie tylko młodzi.
2: I z nią debiutowałem.
1: To ja ci teraz pięknie zagram. Smak słów i Goja w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Łukaszem Nowickim i dowiemy się, jak Łukasz trafił do telewizji oraz jakie nowe aktorskie role czekają na mojego gościa.

0: auto promocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
13: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły 2 osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
15: Najważniejszy jest ten mecz.
16: Jak nie teraz, to kiedy?
14: O 16:00 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
17: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
14: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
18: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
14: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
16: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
14: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
19: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
14: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Goat.
1: Pogoda.
14: Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie, a od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj. Przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.
13: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
11: Cześć, nazywam się Łukasz Nowicki, jestem gościem programu Weekend jak marzenie, jestem gościem Marzeny Rogalskiej, a tak naprawdę nie jestem gościem, po prostu wpadłem do przyjaciółki, po prostu spędzić miło czas z wami i z nią, tak. Bo ją bardzo, bardzo kocham.
15: No więc kochani, jeszcze przez 2 godziny ten anegdociarz, ten flirciarz, ten podróżnik, ten aktor, ten pan redaktor...
11: Właśnie nie lubię tego słowa.
15: No ja wiem i my wyjaśnimy dlaczego. Dobrze. Słuchajcie nas.

0: Jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, tak jak zdawałeś sobie sprawę, że jest magia wokół twojego ojca, to czy zdawałeś sobie sprawę, jaką gwiazdą jest twoja matka?
2: Nie, poziom takiego niezrozumienia był porażający zupełnie. Dziecko nie zadawało sobie trudu, żeby czytać encyklopedię. Tu i teraz, w tym dniu, mama była osobą schorowaną, która często wiązała ledwo koniec z końcem. Naprawdę nie było kolorowo. Tata był albo go nie było. Ale ja nie chcę narzekać na tatę. Chcę po prostu tylko powiedzieć, że rzeczywiście ten trud przejęła mama w zdecydowanej skali. Więc mama była mało kolorowa. Mama wymagała, mama żądała, mama nudziła, mama marudziła, mama sprawdzała, a ptak kolorowy wracał z zagranicy z matchboxem i był bogiem. Dzisiaj to, Boże, w sekundę doceniłbym, gdzie jest prawdziwa wartość i gdzie jest prawdziwe wyrzeczenie i rezygnacja z siebie dla dziecka. Wtedy widziałem ten koloryt, więc tata był jak z Hollywood, jak z Disneylandu.
1: Ale mama, tak się zastanawia.
2: Ale wiesz, na przykład jak prowadziła kawiarenkę przy Teatrze Starym, mało, na Sławkowskiej, przy małej scenie, tam bardzo często Piotr Krzynecki siedział. Mama wprowadziła ponoć mojego ojca w świat krakowskiej bohemy. To mama była częścią piwnicy pod baranami, przyjaciółką Skrzyneckiego, Ewy Demarczyk. Przede wszystkim też były bardzo tak. Ja się bałem Demarczyk bardzo. Miał taki dziwny dom, czarne ściany, wszystko, no przerażające. Dla dziecka to było w ogóle takie wiedźmowate. Chociaż była normalna, ale mi się wydawała taka demoniczna. Szonkaliny też się bałem, Brusik. I to był świat mamy. I podobno to mama wzięła ojca, młodego, pięknego aktora, 30-paroletniego, do piwnicy. Poznała z Piotrem, poznała z całym tym światem.
1: To ja cię teraz poznam z Natalią Kukulską, a nie, przecież ty ją znasz. Natalia dla nas zaśpiewa w biegu, w Radiu Złote Przeboje.

0: Łukasz Nowicki razem z nami.
1: Łukasz, przypomnę ci, jak kiedyś mi powiedziałeś przez telefon, wiesz co, ściągając mnie do telewizji najprawdopodobniej miałaś największy wpływ na moją karierę. Pamiętasz?
2: I tak powiedziałem ci też, że nie wiem, czy do końca pozytywny, czy negatywny, pamiętasz? Nie bójmy się tego powiedzieć.
0: Nie bójmy, mało tego, powiemy za chwilę znacznie więcej. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tu poprosimy Łukasz Nowicki. Ciąg dalszy zwierzeń. Jak trafił do telewizji? I kto go w to wrobił?
2: 11 listopada 2009 roku, ja dobrze pamiętam, byłem na Wyspach Kanaryjskich i dzwoni do mnie Marzena Rogalska, mówi, czy nie przyjdę na casting, do pytań na śniadanie. A wtedy pamiętam, że mówię, czy ty zwariowała, Marzenko, kochana, przecież mnie się zadaje pytania, ja nie umiem zadawać pytań. No chodź, co ci szkodzi, przecież ciekawy jesteś ludzi. No i rzeczywiście zmieniłaś moje życie. Konsekwencją tej decyzji był teleturniej, potem kolejne programy, kolejne rzeczy. Wyjście z Teatru Ateneum, wejście w teatr komercyjny, pół żartem, pół serio mówię, że nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, bo tego się nigdy nie dowiem, czy dzisiaj byłbym wziętym aktorem w serwisach streamingowych, grając w ekranizacjach prozy Harolda Cobena, czy w Teściach 7. Mhm. Gram tam, gdzie gram, jestem tam, gdzie jestem, z powodu też tego telefonu na plaży. Mhm. Oczywiście jestem ci wdzięczny i uważam, że zmieniłaś moje życie na lepsze, bo tak chcę w to wierzyć. Ale też dostrzegam, co straciłem. No i ten telefon zmienił moje życie bezwzględnie. Ale trzymam to aktorstwo, bo to jest dla mnie trochę, wiesz, jak potas, magnes. Ja się suplementuję tym aktorstwem.
1: Jednak wychodzenie na scenę i granie...
2: To środowisko, wiesz?
1: Aha.
2: Nasze towarzystwo telewizyjne jest inne. Ja po prostu kocham bardzo moich przyjaciół. Ja studiowałem w szkole teatralnej. Ja wychowałem się wśród aktorów. Ja rozumiem tę mentalność. Ja potrzebuję tej mentalności. Jak spotykam się z kolegami, prezenterami, to są wspaniali ludzie. Ale z innej mąki, z innej gliny. To nie jest mój świat. Wsiadam do busa, jedziemy zagrać spektakl. Ja rozumiem ich rozterki, ja rozumiem ich emocje. Ja wiem, o co chodzi z tymi tekstami, z tymi problemami, z tymi castingami, self-tapeami. Ja to wszystko rozumiem. To jest moja rzeczywistość.

0: Nie powiem nic odkrywczego, jeśli powiem, że wy faceci macie duże ego. No ale o ego facetów, aktorów, to dopiero są historie.
1: A czy można mieć tak jak ja mam, że ja się składam z monstrualnego ego i jednocześnie z kompletnego jego braku?
0: Może być taka konstrukcja.
1: Bo ja jestem z jednej strony niezwykle skromną, zakompleksioną osobą, a jednocześnie jestem fenomenalnie utalentowanym człowiekiem sukcesu, który ma przepiękne życie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca, Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
14: Jeden wieczór, 2 koncerty.
13: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
15: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.
0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukaszu Nowicki, czy my możemy powiedzieć, że pojawiają się jakieś nowe propozycje i się tam jakoś trochę
2: pochwalić? No wracam przed kamerę, wracam. Poszedłem na casting, chyba mogę o tym powiedzieć. I wydawało mi się, że byłem okropny. Powiem więcej, moim zdaniem byłem okropny. Potem zobaczyłem kolegę, nie mogę powiedzieć kogo, bo może sobie tego nie życzy, bardzo znanego aktora, znacznie bardziej znanego ode mnie.
1: Był do tej jeszcze samej bardziej roli. Okropny?
2: Nie widziałem go, bo już castingu nie oglądasz, wszedł po mnie. Myślę sobie, jak on jest, to tylko tracę czas. Jak się okazuje, przegrał. Pozdrawiam, słodziaku. Wiesz, o kim mówię. I wziąłem to, bo bardzo mi się spodobał scenariusz, a granie czarnych charakterów, a to troszkę czarny charakter. I władza, ja lubię, teraz gram premiera Francji też w sztuce, strasznie fajnie się gra polityków. O, jest tak cudownie. To jest taka grupa zawodowa, którą tak cudownie zobśmiewać, bo jest okropna.
1: Kiedy będziemy cię oglądać?
2: Wiesz co, zaczynamy we wrześniu zdjęcia. To jest zamknięty serial, 20-odcinkowy, czy tam 22-odcinkowy.
1: Czyli dopiero 27.
2: Czyli gdzieś tam, tak myślę, w 27 roku. Tak.
1: No to jest super. No to może te proporcje się znowu jakoś inaczej poukładają.
2: Nie, bo to trzeba się tekstów uczyć na pamięć. Wiesz, to ja
1: A ty nie lubisz?
2: Nie, bardzo nie lubię. Nigdy nie byłem dobry w nauce tekstu na pamięć. Nigdy.
1: Nie, to co super zawód sobie wybrałeś, wiesz?
2: Doskonały.
1: To naprawdę.
2: Dlatego też rzadko gram poezję, no bo jednak wiersza, na przykład Mickiewicza, musisz się trzymać.
1: O ludzie, trzymajcie mnie.
2: A w farsie czy w komedii możesz troszkę szyć. Ważne, żeby końcówki dać kolegom.
1: Ja ci nie dam końcówki, ja ci dam całą piosenkę. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On w Radiu Złote Przeboje. Wracamy za chwilę.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich ciąg dalszy rozmowy z moim gościem Łukaszem Nowickim, z którym pogawędzimy o podróżach.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
3: Koral. Przełamuje lody.
0: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska, byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
6: Majóweczka?
7: Majóweczka.
8: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej.
7: Każdego roku robimy tak, że przed samą majóweczką wybieramy się zawsze.
8: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
5: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy. Warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
9: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
5: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do trzech zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.
0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
10: Łukaszu Nowicki, dobrze z tobą jest robić wszystko i podróżować i pracować. Mam na myśli nasz morning show i być w radiu i spędzać czas, ale jakoś tak ten czas nam za szybko ucieka, nie sądzisz?
11: Nie uważasz, że w ogóle za mało prowadzimy eventów?
10: To jest jakby event.
11: Tak, wszystkie firmy farmaceutyczne, samochodowe i wulkanizacyjne za dobre pieniądze z Marzeną chętnie się sprzedamy.
10: Czekamy. Wesela, pogrzeby.
11: Wszystko robimy.
10: Wszystko robimy.
11: Wszystko.
10: Nie, a tak naprawdę...
11: A to nie może, to jest było bardzo naprawdę. Ten duży hotel w Karpaczu, ja tam chcę prowadzić eventy z tobą.
10: Masz mało pieniędzy, tak. Uspokój się. Teraz będziemy w tej godzinie rozmawiać o podróżach. No nareszcie.
11: Do Karpacza na evencik.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, czym są dla ciebie podróże? Co ci dają?
2: Mam takie dwie wyświechtane odpowiedzi. Bardzo chciałbym ich uniknąć, ale miałem lata, ja wciąż nie znajduję lepszych. Jeżeli mam kochać Polskę, kraj i moje życie zwykłe, normalne, codzienne, muszę zmieniać rytm. Jeżeli mam docenić sklepy zielone, które są na każdym rogu, które uwielbiam, bo wiem, gdzie co jest, na jakiej półce. Ale żeby poczuć bezpieczeństwo, muszę najpierw się przez chwilę bać. Bo jak za długo czuję bezpieczeństwo, to się nudzę.
1: Ale chcę powiedzieć, znowu nie pamiętam, kto to powiedział, ale chyba jakiś filozof, że może po to podróżujemy, bo on powiedział, że nie zrozumiesz nigdy swojej kultury, dopóki jest jedyna, jaką znasz.
2: Dziękuję. No to odpowiadasz na swoje własne pytanie.
1: Może to tak.
2: To jest jeden z powodów. Drugi powód to ja żyję w ogromnym, państwo pewnie też, w ogromnym pędzie. To wszystko pędzi, galopuje, znowu zadania, no, kolejna strona, unit z moją córką angielski, ale jednak ta sama książka. Ja pamiętam dzisiaj każdą godzinę z podróży do Indii 15 lat temu. Może ja po prostu potrzebuję też czasami, żeby mój mózg...
1: Żeby wyskoczył z tego ekspresu i na przykład posłuchał Blondie, The Tide is High. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje, a my oczywiście wracamy za chwilę.

0: Do Dnipro.
1: Ale to jest moje marzenie, odkąd w telewizji polskiej zobaczyłam przystanek Alaska serial. Wtedy się zakochałam w Alasce.
0: Fajnie jest mieć też własną osobowość, nie?
1: Mam swoją osobowość.
0: Masz, ale też lubisz się bardzo podpinać pod innych.
1: Chcę jechać na Alaskę.
0: A tam można Radia Złote Przeboje słuchać?
1: Wszędzie.
0: Za pośrednictwem aplikacji?
1: Wszędzie,
0: aplikacja,
1: kochanie.
0: Aplikacja Radia Złote Przeboje na Alasce. Oh yeah, Anchorage.
1: Mówił Łukasz Nowicki.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukaszu Nowicki, a gdybyś miał taką jedną podróżniczą historię, jedną wybrać, którą możesz spokojnie opowiadać do końca życia i daje ci ona jakieś spełnienie, to co to byłaby za historia?
2: Troszkę przypadkiem mógłbym powiedzieć o podróży w 2007 roku do Albanii, pierwszej mojej wyprawie rowerowej, bo po pierwsze, była pierwsza. Po drugie, Albania była absolutnie kozackim kierunkiem w 2007 roku. To nie to, co dzisiaj. Dzisiaj to już jest Unia Europejska, niestety. A wtedy naprawdę było tam nieprawdopodobnie. Nie było człowieka, który by się nie zatrzymał, żeby cię podwieźć Mercedesem. Dzielenie się wszystkim na klepisku w domach, gdzie nie było podłóg. Taka była bieda. Dzielenie się ostatnim pomidorem, serem, oliwą czy rakiją. Doświadczyłem wtedy nieskończonej gościnności, piękna i urody kraju, który przeżył najstraszniejszą komunę i dyktaturę w Europie. I ta podróż zaowocowała de facto potem nabyciem tam nieruchomości po kilkunastu latach. I dzisiaj to ten kraj jest miejscem, które lubię, miejscem, które mnie podnieca, kręci, które jest wciąż przeze mnie nieodkryte, miejscem, które w tym roku przejdę na nogach z północy na południe. Przysypiasz.
1: Nie, bo zastanawiam
2: nie,
1: się, kiedy
2: nie
1: się
2: zastanawiam,
1: wbić...
2: Nie, zasypiam.
1: Nie, zastanawiam się, kiedy się wbić w, z takim
2: Wiem
1: pytaniem.
2: I wpadasz w drzemę, ja ci pokażę. Zobacz, tak słuchałaś, wbija się, wbija się. Więc ja ci tylko dodam, że potem jest Grecja
1: nie
2: na południe.
1: Nie robiłam nic.
2: Ale, a to nie jest
1: ale
2: nic złego.
1: Nie robiłam niczego
2: to
1: takiego,
2: znaczy,
1: tylko chciałam się...
2: czujesz komfortowo.
1: Czuję się komfortowo i zastanawiałam się, czy uda
2: czy
1: mi się
2: też
1: wbić. Nie, no, majora właśnie. Tu nie było, bo go nie było.
2: Zasnęłaś.

0: Łukaszu Nowicki, jakie są powody, przyczyny twojej pieszej wędrówki przez całą Albanię?
1: Jeżeli Albania pozwoliła mi się w niej zakochać, to jestem jej coś winien.
2: O, jakie to ładne.
1: Rozważam rower, choć jest prostszy, ale pozwoli mi znacznie bardziej uskoczyć w lewo, w prawo, pozwoli mi więcej zobaczyć, ale w Albanii już byłem 3 razy na rowerze. Co prawda krótsze dystanse, więc nie wiem co zrobić. To jest czy mniej sexy więcej, czy bardziej sexy mniej.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Autopromocja.
5: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
6: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
5: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
6: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już w poniedziałek. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
14: Reklama. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
15: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje małe rytuały, które sprawiają ci wiele radości, Łukaszu Nowicki?
2: Ja bardzo lubię mój strych.
1: Masz na myśli swoją graciarnię?
2: Tak, i całe życie chciałem mieć takie miejsce, gdzie sobie mogę znosić rzeczy, nikt mi nie będzie mówił, że mam ich tam za dużo. Tam jest też moja lektorka, moje studio, to jest moja taka przestrzeń. I mam też taką słabość, taką małą przyjemność, jak się pojawi jakiś nowy, lekki namiot. No to mam ich z 6. Jak się pojawi bardzo lekka kalimata, to mam ich z 10. Śpiworek, mam też sporo. No mam fioła na punkcie plecaczków, plecaków, gadżecików, czołówek. No wiem, mam ich za dużo, ale po prostu uwielbiam wszelkie nowinki techniczne i bardzo lubię na wyprawie rowerowej zawsze mieć coś nowego, żeby koledzy mi zazdrościli. Czasami mężczyźni nie rozumieją, po co ci 10 torebek? No to ja wiem, ja rozumiem 10 torebek, no
3: rozumiesz,
2: bo mam 10 namiotów.
3: 10 karima, to
2: i 10 namiotów, ja to rozumiem, tak? Lubię takie rzeczy i to mnie rzeczywiście jara.
1: Bardzo bym chciała, żeby ci jeszcze jarała Cher, Dove l'amore. Teraz właśnie popłynie w Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Łukaszku, Łukasz Nowicki oczywiście, za to spotkanie. I pytanie moje brzmi, jakiej przyprawy życiowej teraz najbardziej potrzebujesz, żeby było ono spełnione?
1: Melisy.
0: No to takiej meliski życiowej trochę ci życzę, no ale nie żeby spowodowała tę nudę, bo jak jest nuda, to wariujesz.
1: Nie, nudy nie, ale żeby rzeczywiście troszkę odpuścić.
0: Troszkę uspokoić. Słuchaczom Radia Złote Przeboje przypominam, że już od godziny 15 możecie całą naszą rozmowę obejrzeć i posłuchać na YouTubie Radia Złote Przeboje. Do usłyszenia za tydzień, Marzena Rogalska.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 15 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zaleckiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom. Do zobaczenia.
5: Reklama.
6: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
9: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić czasem jednodniowej polityki.
7: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
10: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
7: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego, ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Sobotnie popołudnie mamy skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz na zachodzie, a także na północy kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej o 15 było w Zielonej Górze. Tu termometry pokazywały nawet do 25. 3 minuty po godzinie 15 to zaczynamy przyjemną część weekendowego, sobotniego popołudnia i majówki, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie z naszym weekendowo-majowym cyklu Naj na Maj. Będzie najdłuższy teledysk pewnego artysty, którego znacie i kochacie zapewne do dziś. Na razie nic więcej nie zdradzam, szczegóły niebawem. No a teraz na dobry początek gwiazda, która od czasu do czasu wpada do naszego kraju na koncerty. Przed Wami Bonnie Tyler.

Cudownie ten numer kołysze nas w ten majówkowy czas w Radiu Złote Przeboje. To była artystka, która kiedyś w wywiadzie powiedziała, że tworzy piosenki, które sprawiają ludziom po prostu przyjemność. To była Lutrusia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. To teraz pora na boys band, który tak naprawdę przecierał szlaki grupie Backstreet Boys w latach 90. Doskonale znam ten zespół, bo moja siostra nie tylko miała ich plakat nad łóżkiem, ale tylko namiętnie słuchała jednego i tego samego numeru, a on brzmiał tak. To słynne Tonight, New Kids on the Block w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Takie kawałki z lat 80. idealnie komponują nam się z popołudniową kawą i lodami waniliowymi. To zespół Human League w Radiu Złote Przeboje, 25 po 15. Naj na maj, czyli najlepsze teraz przed nami teledyski lat 90., a dokładnie jeden teledysk, który Michael Jackson nagrywa w 97 roku, a mowa o teledysku do piosenki Ghost. To prawie 40 minut niesamowitych dźwięków tańca i klimatu grozy. Scenariusz teledysku współtworzył sam Stephen King, czyli mistrz horroru, a efekty specjalne przygotował Stan Winston, ten sam, który pracował przy filmie Terminator. Jackson w tym teledysku wciela się w kilka postaci, w tym przerażającego burmistrza. No a ten słynny taniec szkieletów w tym teledysku do dziś uznawany jest za jedną z najbardziej dopracowanych choreografii w jego karierze. No i warto dodać, że ten cały teledysk do piosenki Ghosts trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Laj na maj. Na, że teledysk trwa 40 minut, a piosenka jeszcze dłużej, powiedziałbym. No to nic, tylko zagrać wam kolejny wielki przebój Michaela Jacksona. Przyznam wam się szczerze, że to będzie idealny numer na majówkowe popołudnie. Billie Jean, no i król muzyki przed wami.

0: Olala, la majówka się rozkręca! Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundery!
2: Kto?
3: Wundery! Wundery!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: O czym warto pamiętać podczas majówki? Grill, relaks i znajomi. A po majówce zadbaj o klimatyzację w Twojej Toyocie. Przy każdym pakiecie serwisu klimatyzacji otrzymasz ozonowanie gratis i bezpłatną laserową kontrolę geometrii w autoryzowanym serwisie Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich. Umów się wygodnie przez internet na toyotawrocławbielany.pl. Zaprasza dr Nowakowski.
10: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama.

Spokojnie, możecie odstawić kawę, bo w Radiu Złote Przeboje także przez całą majówkę gramy wam takie oto energetyzujące kawałki lat 80. i 90. To była piękna Belinda. Za 14 minut będzie 16, to teraz pora na artystę, który w wieku 17 lat wyjeżdża z Glasgow do Londynu, mając w kieszeni zaledwie tygodniową pensję, by szukać lepszego życia. No i udało mu się, od zawsze chciał tworzyć muzykę, która będzie wiecznie młoda, no i udało mu się także spotkać się na swojej drodze artystów, którzy pomogli mu to zrealizować. Przed wami Brązki Beat, no i on, czyli Jimmy Somerville.

0: Jeśli tak samo jak ja nie możecie się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre informacje. Po godzinie 16 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych przebojów. Zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
6: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
5: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
7: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się. Jest piękna pogoda.
8: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
7: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
9: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
5: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Pogoda.
4: Aż mam ochotę zacytować słynną piosenkę. Tyle słońca w całym mieście, o popatrz, no bo jest go na pewno pod dostatkiem i to w całym kraju. Najchłodniej teraz w okolicach Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz 25.
3: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
4: 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego majówkowego szaleństwa. Oczywiście z największymi kawałkami lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam wasza ulubiona stacja radiowa, czyli Radio Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka polska wielka gwiazda świętuje swoje urodziny. No a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad wszechczasów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach już teraz Jennifer Rush.

0: Prosto z regionu Emilia Romania z południa Włoch pojawiła się ona, czyli Ingrid w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16. Drugi dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny, umówmy się, 18 świętuje ta oto gwiazda.
1: Kiedy gna!

No i chyba wszystko już jasne. Małgorzata Ostrowska świętuje dzisiaj swoje urodziny. Małgosiu, jeśli gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz i słuchasz Radia Złote Przeboje, to bardzo mocno cię pozdrawiamy także w imieniu naszych słuchaczy. A w Radiu Złote Przeboje już od poniedziałku w programie Cała Muzyka po godzinie 18 macie szansę na to, żeby wygrać bilety na jubileuszową trasę koncertową właśnie Małgorzaty Ostrowskiej. A w Radiu Złote Przeboje zespół, w którym Małgosia śpiewała, Lombard i Diamentowa Kula już teraz.

0: przyjemnie relaksuje was takimi dźwiękami w to sobotnie majowe popołudnie w radiu Złote Przeboje. To gwiazda, w której, przyznam wam się szczerze, w latach 90. trochę się podkochiwałem. To Liza Stansfield za 27 minut, 17.
1: Naj na maj,
0: tym razem odsłona, najczęściej grana piosenka na koncertach zespołu Perfect. To nie tylko przebój, ale to prawdziwy głos pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. Tekst piosenki to tak naprawdę opowieść o marzeniach, buncie i codzienności tamtych czasów. Charakterystyczny refren tej piosenki, który do dziś zna przecież cała Polska, początkowo wcale nie miał być aż tak wyeksponowany. A jednak to właśnie on stał się znakiem rozpoznawczym utworu. To przebój bez wątpienia jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki. To już teraz w radiu Złote Przeboje, autobiografia i Perfect.
1: Laj na maj.

0: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas 2, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
9: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Dziś dokładnie mija 35 lat od premiery tej piosenki, a brzmi tak jak świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. To Milan Farmer w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17. Cała Polska żyje nie tylko majówką i piękną pogodą, ale także informacją o tym, że polska gwiazda muzyki dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
0: No i właśnie Beata Kozidrak będzie rządzić od poniedziałku do piątku o 12.30 w swoim specjalnym programie. Opowie wam o tym, jak tak naprawdę rodziły się te największe złote przeboje Bajmu i jej kultowe, osobiste. Beaty Kozidrak zdradzi także kilka historii za kulis i to nie tylko tych koncertowych. No i oczywiście zagra wam piosenki, które do dziś łączą pokolenia. No choćby takie numery jak ten Płynie w nas, Gorąca krew i Bajm.

0: Sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje zapachniało nam mieszanką orientalnych przypraw. To Sting w Radiu Złote Przeboje, a do tych największych numerów lat 80. i 90. powrócimy jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już w poniedziałek, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
12: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: Reklama.
13: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
15: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
14: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
16: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
14: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 km długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
17: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
18: Ile mamy aktualnie?
17: 2300 metrów.
18: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
19: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
14: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Gold.
1: Pogoda.
13: To wieczór i noc pogodne, jutro niewielkie chmury na zachodzie i na północy, ale proszę się nie obawiać, deszczu na pewno z nich nie będzie, gdzie indziej sporo słońca. Jutro najchłodniej na wybrzeżu, tam zaledwie do 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokażą do 27.
20: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
13: 3 minuty po godzinie 17 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu U2, to na Waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. A już teraz na dobry początek tego późnego sobotniego popołudnia kanadyjska formacja Nickelback.

Ach, to prawdziwy lodołamacz serc Dionne Warwick, która w tym roku świętować będzie swoje 86. urodziny. Jest, słuchajcie, cały czas w doskonałej formie, co pokazuje na koncertach, a już za niespełna miesiąc wyrusza w takie krótkie tournée, najpierw po Europie, a później po Stanach Zjednoczonych. 12 minut po godzinie 17. Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a ja uwielbiam was w taki leniwy czas zaskakiwać numerami z lat 80. To teraz zespół, którego nazwa pochodzi z książki Autostopem przez Galaktykę. No mam nadzieję, że te pierwsze dźwięki już wam wszystko mówią. Jeśli nie, no to zdradzam, że to poziom 42, czyli level 42. No tak wam gramy w majówkę w radiu Złote Przeboje, czyli te największe kawałki lat 80. i 90.

0: prostu magia dźwięków zamknięta w jednej piosence. To Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 28 po 17.
1: Naj na maj,
0: tym razem najważniejsza płyta w historii zespołu U2, a mowa o krążku The Joshua Tree. To album, który wyniósł ten zespół na absolutny szczyt, ale mało kto wie, że jego tytuł pochodzi od charakterystycznego drzewa rosnącego na pustyniach Stanów Zjednoczonych, symbolu samotności i duchowych poszukiwań. Inspiracją do nagrania tej płyty była właśnie podróż zespołu po Ameryce, pełna fascynacji, ale także i krytycznego spojrzenia na amerykański sen, o którym wielokrotnie w wywiadach opowiadał Bono. Co ciekawe, zdjęcia do okładki zrobiono na pustyni w Kalifornii przy temperaturze, że uwaga, bliskiej zera. O świcie na sesja była tak szybka, że wiele zdjęć powstało naprawdę w kilka minut i to chyba dodaje niesamowitej okładce całego krążka. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje jedna z najczęściej odtwarzanych piosenek z tej oto płyty, czyli z płyty The Joshua Tree zespołu U2. Piosenka Z Tobą lub Bez Ciebie. Laj na maj.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Gotowi na majówkę?
16: Tak!
15: Hamak?
16: Jest!
15: Grill?
16: Jest!
15: Zdrabki i gry Lotto?
16: Są!
17: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
19: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Ta piosenka to będzie takie wprowadzenie do dzisiejszego sobotniego wieczoru. Bad Boys Blue, taneczne dźwięki, na pewno ich nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór, aż sobie nuciłem tak pod nosem, jak tutaj grałeś ładnie.
0: Piękny numer. I takich diskotekowych klimatów na pewno będzie dzisiaj sporo po godzinie 18.
1: Oj, będzie. Dowiecie się na przykład, o co też kłócili się panowie z Modern Talking, jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco oraz gdzie też możecie usłyszeć, w jakich miejscach piosenki Samanthy Fox, poza oczywiście radiem Złote Przeboje.
0: Oj, to bardzo ciekawe. Ciekawe, czy w kawiarniach też ją grają. Mariusz Telmaszczyk z wami od godziny 18. Wojtek Babiaczek. Przyjemnej części kolejnego weekendu chciałem wam pożyczyć, czyli majówki T-Love już teraz.

0: produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen. Reklama.
2: Dzień dobry, wieczór majówkowo, godzina 18, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi. Było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
4: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
5: Teraz wybieramy się na finał, także
6: idziemy na stadion.
5: Kibicujemy za Częstochową.
6: Tak jest. Okay.
5: Tak.
7: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
5: Zdecydowanie tak.
6: Nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
3: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
8: Traci na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
3: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jest ciepło i jutro też będzie ciepło, ale jeśli nie jesteście fanami takiego mocnego słońca, no to akurat w niedzielę pogoda będzie prawie identyczna, ale z większą ilością chmur. I proszę, sobotni majówkowy wieczór dzisiaj w rytmach disco. Tak jest historia disco w Radiu Złote Przeboje. A nie wiem, czy wiecie też, że swego czasu nawet Freddie Mercury's Queen popełnił płytę, gdzie akurat disco nie brakuje. Mariusz Stelmaszczyk, jestem, melduję się i startujemy.

Podcast. Muzyka disco to efekt spotkania kilku światów na przełomie lat 60. i 70. w amerykańskich klubach, zwłaszcza w Nowym Jorku, czy też w Filadelfii. To tam DJ-e zaczęli łączyć soul, funk, rhythm blues w bardziej taneczną, pulsującą formę. No i prawdziwy boom nastąpił w połowie lat 70., szczególnie po sukcesie filmu Saturday Night Fever, a więc gorączki sobotniej nocy z Johnem Travoltą, gdzie nie zabrakło muzyki Bee Gees.

Ogólnie historia Bee Gees zaczyna się nietypowo, bo choć kojarzeni są z Wielką Brytanią, ich pierwsze poważne kroki muzyczne miały miejsce w Australii. Bracia Barry, Robin i Maurice Gibb urodzili się na wyspie Man, ale jako dzieci wyemigrowali z rodziną do Brisbane. Tam zaczęli śpiewać jeszcze jako nastolatkowie. Lata między 1977 a 1979 to ich absolutna dominacja. Utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był numer Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbowie. Tekstowo piosenka Tragedy opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu. Po prostu tragedia. No a piosenka przeżyła też drugą, a nawet i trzecią młodość, bo pojawiła się w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder, a także Moniką Bellucci. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje Bee Gees Tragedy.

0: Czas gwiazd.
1: Donna Summer urodziła się jako LaDonna Adrian Gaines w Bostonie. Jako nastolatka śpiewała w kościele gospel. To właśnie tam wykształciła swoją potężną skalę głosu. Na przełomie lat 60. i 70. wyjechała do Europy, głównie do Niemiec, gdzie występowała w musicalach. Jednak przełomowym momentem okazało się poznanie producenta Giorgio Morodera oraz jego współpracownika Pita Bellotta. Wspólnie stworzyli brzmienie, które było zupełnie nowe, przypominające coraz modniejsze disco. Dobrym przykładem jest utwór I Feel Love z 1977 roku. To nagranie zmieniło historię muzyki tanecznej. Zamiast tej takiej tradycyjnej sekcji rytmicznej oparto je niemal w całości na syntezatorach. Wielu uważa, że jest to fundament nie tylko disco, ale też późniejszej muzyki elektronicznej, techno czy też samego house. Nawet David Bowie miał powiedzieć kumplowi, producentowi Brianowi Eno, że to dźwięki przeszłości.

Dlatego z lat 70. przeskakujemy do lat 80. do roku 1983, kiedy to powstaje kawałek She Works Hard for Money. Pomysł na piosenkę powstał podczas wizyty w toalecie w restauracji w Los Angeles, gdzie Donna Summer zauważyła zmęczoną kobietę, która na chwilę zasnęła w pracy. Ten obraz zrobił na niej tak duże wrażenie, że natychmiast napisała utwór o kobietach ciężko pracujących, często niedocenianych, co można było również zobaczyć w teledysku puszczanym na raczkującej jeszcze wówczas stacji MTV. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gotowi na majówkę?
5: Tak!
4: Hamak?
5: Jest!
4: Grill?
5: Jest!
4: Zdrabki i gry Lotto?
5: Są!
6: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
18: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

Czas gwiazd. Początki muzyki disco związane są z dyskryminowanymi grupami społecznymi. Nowojorskie kluby skupiały Amerykanów włoskiego czy też latynoskiego pochodzenia oraz też Afroamerykanów i mniejszości seksualne. Dosyć niespodziewanie, ale jedną z ikon disco, bo można tak zaryzykować, stał się też Freddie Mercury z Queen. Another one bites the dust, and another one gone, and another one done, another one bites the dust, hey. Jak do tego doszło? Wiem i wam powiem. Jeśli chodzi o fascynację disco, warto pamiętać, że Freddie był bywalcem klubów gejowskich w Monachium czy też w Nowym Jorku, gdzie ta muzyka była czymś więcej niż tylko rozrywką. Była elementem stylu życia i wolności. Mr. Bad Guy to jest pierwszy i jedyny solowy album Freddiego Mercurego. Brzmieniowo najbliżej mu do płyty Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką. Jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy.

W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was Born to Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz też bardziej rockową i stadionową z wydania nieco później na płycie Queen. My słuchamy tej pierwszej. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zakładam, że świętujecie ten długi majówkowy weekend i dobrze się składa, bo w Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, więc dowiecie się, gdzie najczęściej słuchano i puszczano piosenki Samanthy Fox oraz o co kłócili się panowie z Modern Talking. Mariusz Stelmaszczyk, chylę kapelusza. Dzień dobry wieczór ponownie.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, no i czas na Samantę Fox. Zanim weszła do świata muzyki, była jedną z najbardziej popularnych brytyjskich modelek. Pojawiła się m.in. w tabloidzie The Sun, no i szybko stała się ikoną masowej popkultury Wielkiej Brytanii, mając też bardzo odważny, medialny i mocno związany z estetyką lat 80. wizerunek. Jednak sama Samantha nie chciała ograniczać się do roli modelki i też w połowie dekady rozpoczęła karierę muzyczną, która natychmiast eksplodowała debiutem i piosenką Touch Me. Utwór powstał w Londynie, idealnie wpisał się w estetykę połowy lat 80. Mocne syntezatory, wyraźny beat i bardzo bezpośredni, niemal prowokacyjny tekst. W refrenie pojawia się słynne I Want Your Body, które w tamtych czasach było odbierane jako wyjątkowo śmiałe, jak na to, co puszczano w radiach.

Twórczość stała się też ważna dla środowisk LGBT. Kiedy sama w późniejszych latach wyznała, że jest biseksualna, stała się postacią silnie zakorzenioną w kulturze klubowej, ale też queerowej. Samantha Fox zaczęła regularnie występować na wydarzeniach związanych z LGBT, w tym na paradach, imprezach klubowych, gdzie jej status ikony lat 80. był niepowtarzalny. No to dajcie głośniej podczas tego weekendu. Samantha Fox, Touch Me w Radiu Złote Przeboje.

Gwiazd. Wielki sukces muzyki disco w Stanach Zjednoczonych trafił ostatecznie też do Europy, między innymi za sprawą niemieckiej grupy Bonnie M. Eurodisco z roku na rok też stawało się coraz bardziej popularne, a na początku lat 80. wybuchła moda na modern talking. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Byli swego rodzaju fenomenem. Po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego. To on pisał i produkował niemal wszystko, traktując też ten projekt jako maszynkę do tworzenia hitów. Po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, który czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. I ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole.

kojarzonym z Donną Summer czy też Bee Gees. No i w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, to eurodisco było bardziej elektroniczne, też bardziej chłodne brzmienie, nastawione na radiowe przeboje, i nie inaczej było z Brother Louie. You're no good, can't you see, Brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to breathe, oh she's only looking to me. A tekst opowiada historię miłosnego trójkąta, w którym to narrator zwraca się do Louis, mężczyzny, który próbuje odebrać mu partnerkę, więc mamy tutaj dramę rodem z mody na sukces w dyskotekowej oprawie. No to słuchamy Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, Brother Louie.

0: Marian,
1: a?
0: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Czas gwiazd. Sandra, czyli Sandra Anlauer, urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał na przełomie lat 70. i 80. Największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz, uwaga, Japonii. Jednak rozpad zespołu pozwolił, by Sandra poszła dalej. Rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Sukces nie przyszedł od razu, ponieważ na początku wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie. Dlatego piosenkę zaczęto promować, uwaga, w Grecji. Turyści byli tak zachwyceni, że po powrocie do Niemiec chcieli, aby ta piosenka pojawiła się w stacjach radiowych, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. Ale innym ważnym utworem twórczości Sandry jest Around My Heart. Numer powstał pod koniec lat 80. i zamiast klubowej energii mamy tu, jakby nie patrzeć, bardziej refleksyjne spojrzenie na miłość, tęsknotę, więc z czystego eurodisco idziemy tutaj bardziej w stronę bardziej nastrojowego synthpopu. No to słuchamy Sandra, Around My Heart w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Godzina 20 minęła, Mariusz Estelmaszczyk ze Starymi Radia Złote Przeboje. Dzisiaj wieczór z muzyką disco, tak jest, a więc dowiecie się m.in. jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco i czym różni się klasyczne disco właśnie od Italo Disco. A teraz Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Kiedy za oceanem kultura disco ma się świetnie, w latach 70. moda też trafia do Europy. Producent Frank Farian, który zajmował się także Milli Vanilli czy też La Bouche, postanawia stworzyć nowy projekt muzyczny oparty o modnym wówczas eurodisco, ale też taki, który zrobi mu show na żywo, na scenie. No i tak powstało Bonnie M z Bobby Farrellem oraz wokalistkami Liz Mitchell, Marcium Barrett czy też Maisie Williams. Choć jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie.

W 1976 roku pojawił się też pierwszy hit Daddy Cool, który otworzył drzwi do międzynarodowej kariery. She's crazy like z kolei Rasputin opowiada o postaci Grigoria Rasputina, kontrowersyjnego rosyjskiego mistyka i doradcy cara Mikołaja II, chociaż wszystko jest przedstawione w dosyć groteskowy sposób, dlatego też bardzo krytycznie odbierany był przez władze Związku Radzieckiego ze względu na wyśmiewanie caratu i kontrowersyjną treść, dlatego zespół miał zakaz wykonywania go podczas swoich koncertów w Moskwie. Lata mijają, a pewne rzeczy się nie zmieniają. Posłuchajmy, Bonnie M., Rasputin, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. ABBA po wygraniu Eurowizji w 1974 roku stała się absolutnie jedną z najbardziej popularnych grup grających typowo popową muzykę. Ich wczesne przeboje były lekkie, melodyjne i bardzo radiowe, jednak w drugiej połowie dekady muzyka taneczna wchodziła w erę disco, co pokazali tacy muzycy jak Donna Summer czy też Bee Gees. Szwedzka grupa dosyć szybko przestawiła się do trendów panujących na świecie i z czasem ich muzyka łączyła elementy popu, glam rocka i właśnie disco, ale wyróżniała się też niezwykłą dbałością o melodię, co sprawiło, że ich utwory brzmią nowocześnie nawet dzisiaj i nie trącą myszką. Dancing Queen, Wulewu czy też Gimme Gimme to numery dyskotekowe, ale każdy wie, że to jest po prostu ABBA. Gimme, gimme, gimme Ten numer, czyli Gimme Gimme, opowiada o samotności, kiedy spędzamy czas wieczorem i też pragniemy bliskości. Bohaterka czuje się przytłoczona ciszą i szuka emocjonalnego kontaktu, którego nie ma. Na tytułowe Give Me a Man After Midnight to nie tyle dosłowne pragnienia randki, co drugiego człowieka, bo przecież nie będziemy bawić się samemu. Motyw tej piosenki i w ogóle twórczości ABBY też sprytnie wykorzystała Madonna, a kiedy w 2005 roku ukazał się singiel Hang Up. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy ABBA, Gimme Gimme, Amen After Midnight.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: Wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.

kiedy w Stanach pod koniec lat 70. to, powiedzmy, klasyczne disco zaczęło tracić na popularności, no to Europa nie tylko tego nie porzuciła, ale zaczęła rozwijać się tematy głównie w Niemczech, a także we Włoszech. I tamtejsi producenci szybko zauważyli, że przyszłość należy do syntezatorów, a także automatów perkusyjnych. I tak w głębokim skrócie dało to początek muzyce Italo Disco. I w sumie to trochę przypomina motoryzację w PRL-u, kiedy to na zachodzie budowano nowe auta, a my przerabialiśmy ciągle starego Fiata. Jednak w muzyce Italo Disco ciężko się było nie zakochać, kiedy słyszano utwory Gazebo, Savage czy też Sabriny. Savage, czyli Roberto Zanetti. Nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do wielu kolegów czy też koleżanek, nie udzielał specjalnie wywiadów, no i wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a także jako producent uwielbiał eksperymentować, no i jednym z jego najważniejszych numerów obok Only You okazało się Don't Cry Tonight. Don't let me go. Jeśli chodzi o tekst, no to nie ma tutaj co specjalnie się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacjach. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie. Bardzo często był takim angielskim z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Cały urok Italo Disco. Savage, Don't Cry Tonight w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 16:00.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie